jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Forum ONZ o Ukrainie i ostre słowa Radosława Sikorskiego do Ławrowa. Wnioski o odwołanie RPD, chodzi o interwencję w sprawie warszawskiej rodziny. W raporcie poznański szpital i przełom w leczeniu cukrzycy typu pierwszego.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Raport, zaczynamy od alertu RCB. Został wysłany do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego. Sytuacja jest monitorowana. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo. Tymczasem ostre słowa padły na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O imperialnej polityce Kremla mówił Karol Nawrocki. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie w Ukrainie i działaniach Rosji.
2: Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
0: Wcześniej na forum ONZ głos zabrał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Siergiej, wiem, że słuchasz, powiedz swojemu szefowi dość tego. Takie słowa szef polskiego MSZ-u skierował do Siergieja Ławrowa.
3: You can stop this imperial war.
0: W każdej chwili możecie zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Przestańcie narażać Europę i świat na dalsze niebezpieczeństwo. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergiej, wiem, że słuchasz, powiedz swojemu szefowi dość tego. Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu, a w Nowym Jorku niebawem ma rozpocząć się wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego.
1: To jest raport.
0: Burza wokół rzecznika praw dziecka. Wnioski o odwołanie Moniki Hornej-Cieślak zapowiadają rozwój plus PiS i Konfederacja. Chodzi o interwencję w sprawie warszawskiej rodziny, której dzieci trafiły do placówki opiekuńczej. Sąd nakazał później ich powrót do domu, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
4: Sprawa zaczęła się od ulicznego incydentu, którego świadkiem była Monika Horna-Cieślak. Rzeczniczka mówi, że widziała przemoc wobec dzieci i dlatego zawiadomiła policję. Posłowie zapowiadający jej odwołanie uważają, że późniejsze działania były nieproporcjonalne. Tak ocenił je również sąd, nakazując powrót dzieci do rodziców. Policja podkreśla jednak, że jej decyzja o skierowaniu wniosku do sądu opierała się także na wcześniejszych informacjach o sytuacji rodziny, a podjęła ją uprawniona funkcjonariuszka. Wnioski o odwołanie rzeczniczki mają dopiero zostać złożone.
0: Przełom w leczeniu cukrzycy typu pierwszego w szpitalu klinicznym w Poznaniu podawany jest lek, który hamuje rozwój choroby. Zakwalifikowany do podania medykamentu jest 5-letni Bruno, u którego chorobę zdiagnozowano w lipcu.
5: Bardzo energiczny chłopiec, bardzo współpracujący przy pierwszej wizycie, więc myślę, że to wszystko tutaj przebiegło bardzo dobrze.
0: Mówi dr Elżbieta Niechciał z poznańskiego szpitala. Placówka uczestniczy w badaniach klinicznych nad preparatem jako jedna z 60 jednostek na świecie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jesień rozpoczęta, jest coraz zimniej i coraz ciemniej, a my na przekór narzekaniom ruszamy w miasto i szukamy plusów jesieni.
6: Są kasztany, żołędzie, kolorowe liście, jest bardzo przyjemnie na dworze, można pić ciepłe jesienne herbatki, oglądać jesienne seriale, jest Halloween.
7: Zbieranie kasztanów, kolorowe liście.
8: Rusza sezon koszykarski.
9: Kasztany i żołędzie.
0: A tematem zajęła się Aleksandra Kanoniak.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
11: Skoro już o pogodzie była mowa, to widziałem na mądrych stronach meteorologicznych, że w przyszłym tygodniu ma nastąpić tak zwane jesienne babie lato. Zanim to jednak nastąpi, to nic z tych rzeczy. Dzisiaj, proszę Państwa, na termometrach o poranku od 6 w Białymstoku, 5 w Olsztynie, 7 w Warszawie, 9 w Łodzi, najcieplej teraz w tym momencie około 12 stopni w Poznaniu. Na zachodzie naszego kraju możliwe opady deszczu i te przez cały dzień mniej więcej tam się będą rozwijały, a w ciągu dnia dzisiaj od stopni 12 w Warszawie przez 14 w Łodzi, Bydgoszczy i Kielcach, 15 w Katowicach i Wrocławiu. No i tak to nam będzie dzisiaj się ta pogoda rozwijała.
12: Ale to czwartek już jest. Spokojnie, od niedzieli będzie 20, babie lato. Znowu będzie kądzio chodził w krótkich spodenkach. A nie, czekaj, on codziennie przychodzi w krótkich spodenkach.
11: Chyba, że ma jakiegoś znamienitego gościa, to wtedy w koszuli, krawacie. Tak.
13: Drodzy Państwo, Radek Sikorski miał nadzieję, że Siergiej słuchał. My też mamy nadzieję, że Państwo słuchacie, że jesteście wszyscy przy radioodbiornikach, bo lepiej, żebyście byli.
14: Wszyscy mają po prostu stanąć i być. Koniec.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SRO.
13: Jak dzielimy obowiązki domowe, o tym dzisiaj.
12: Wszyscy muszą stanąć i być, tak mówi żona, jak cała rodzina ma zmywać. O.
11: Kto robi pranie, kto zakupy, kto sprzątanie, kto odwozi dzieci do szkoły? Zapraszamy do komentowania, telefon i messenger do Państwa dyspozycji.
13: No i dziewczyna, która cieszy się jesienią, co tam w raportach?
0: Sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy. Z turnieju odpadły Włochy.
13: To prawda.
11: Ty, to jak z głowy kądzia.

0: podział obowiązków domowych. O to państwa dzisiaj pytamy, to będzie wojna płci, tak sobie myślę.
1: Będzie dzisiaj dość wesoło. W 1928 roku Kościół katolicki w Polsce zmienił przysięgę ślubną dla kobiet, usuwając z niej fragment zobowiązujący kobietę do posłuszeństwa mężowi. Brawo! Z drugiej strony, jak patrzę na tę datę, to myślę sobie, to jednak stało się dosyć dawno temu, więc i tak dobrze, że tak się dzieje, jak się dzieje. Jaki jest podział obowiązków u was w domach? Jak to teraz wygląda? Ja mam wrażenie, że pokoleniowo to się już zmieniło, że to pokolenie na przykład mojej córki, 20-parolatków, to oni już troszkę inaczej funkcjonują w związkach i w relacjach. I ci faceci rzeczywiście to się bardziej angażują. W naszym pokoleniu kądziu bywało różnie. Jakby
0: ja się
1: na to
0: angażuję.
1: Nie patrzeć, i ja dlatego teraz podział obowiązków mam solo.
2: No, to dziwne, żebyś dzieliła. To byłoby interesujące. Ale rzeczywiście, u nas też jest taki podział obowiązków. Wszyscy robią wszystko, na przykład ja wszystko, żona nic.
0: A to tak jak u mnie, słuchaj. Bo ja na przykład zmywam naczynia, a moja żona pozwała mi wyprać pranie, nie?
2: O, widzisz, no, doskonale. A może jeszcze masz w bonusie możliwość ugotowania obiadu.
0: Drodzy państwo, a jak jest u was? Ewa pytała o to na mieście.
3: Jak dzielimy obowiązki domowe?
4: No ja głównie się zajmuję zmywaniem naczyń, wyrzucaniem śmieci, wychodzeniem z psem, a partnerka sprząta generalnie toaletę, zajmuje się toaletą. No ja bardziej kuchnię ogarniam, zmywam naczynia i wyrzucam śmieci.
0: Swoją własną toaletą, to nawet moja córka się zajmuje całymi dniami.
2: Chyba toaletką.
0: Też.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
2: Ale mała córka, mała toaletka.

0: Reklama.
1: Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama.
1: ESK Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: Jak dzielimy obowiązki domowe? Ja dzisiaj zachęcam szczególnie panie, żeby powiedziały coś na ten temat, bo na razie póki co to jestem głęboko przekonana, że wiem, co będzie. Będą dzwonili panowie, będą mówili, nie no jasne, że robię, nie no pewnie, że piorę, ale oczywiście, że sprzątam, ale w tych realiach bywa różnie, bo potem te kobiety w domu mówią, jest po prostu 7 razy go prosiłam, żeby uprał te skarpety, a on nic.
1: No bo robi to pralka, no.
2: Dokładnie. Nie ma co prosić facetowi, jak powiesz raz, to prędzej czy później on to zrobi. Nie musisz co pół roku przypominać. No.
1: To. Kiedy żona ogarnia całe mieszkanie, to ja idę posprzątać samochód, w końcu wszyscy z niego korzystamy, tak?
2: Właśnie tak. No, a dobrze. A ja jej tego tak nie przedstawiłem do tej pory.
1: Widzisz.
2: A widzisz.
0: Proszę, poczekajcie, bo teraz wy tu we dwóch, ja już czuję, że ustalicie jakąś wspólną strategię działania w domu.
2: My to jesteśmy takimi facetami, że nam tylko fartuszka brakuje niestety, bo w tym domu zajmujemy się także tymi typowo kobiecymi pracami, jeżeli tak mogę powiedzieć, ale żeby nie było, nasze żony, mogę mówić za swoją, też zajmują się tymi pracami takimi typowo i znowu cudzysłów męskimi.
1: No. Oczywiście, dźwigają siaty z zakupami.
2: O.
0: Wbijają gwoździe w ścianę.
2: Drodzy
0: tak,
2: państwo,
0: oczywiście, malowanie.
2: Skompromitujemy się do końca, was zapytamy, jak to jest z tymi obowiązkami domowymi?
3: Hejka, u nas podział obowiązków jest dość prosty. Pranie robi pralka, zmywanie robi zmywarka, sprzątanie, no to przychodzi pani do sprzątania, gotujemy razem, dzieci odwozimy każdy swoje, bo jesteśmy po rozwodach, więc każdy swoje dzieci odwozi, samochody tankujemy każdy swój, równouprawnienie, hej, miłego.
0: Nie, to jest niezłe, poczekajcie, bo teraz tak, ta zmywarka zmywa, ta pralka pierze, a jestem bardzo ciekawa, kto do tej zmywarki, do tej pralki wkłada.
1: Samo.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
2: Żelazko później prasuje i tak dalej.

0: Holiday, to już dawno za nami, a przed nami Raporterski Rok, 6.30, Ania Kruszyńska.
1: SK Rok. Raport.
2: Dwie osoby nie żyją, 6 zostało rannych. Raport zaczynamy od rosyjskiego nocnego ostrzału Kijowa. Uszkodzenia lub zniszczenia odnotowano w 3 dzielnicach ukraińskiej stolicy. Na miasto spadły rakiety balistyczne. Uszkodzony został m.in. szpital położniczy. Pacjenci i personel nie ucierpieli. Wszyscy w momencie ataku przebywali w schronie. Uszkodzone zostały także bloki mieszkalne i prywatne budynki. Pod gruzami mogą być jeszcze ludzie. Rosyjski atak nadal trwa. Alarm rozszerzył się m.in. na zachód. Chwilę temu eksplozję było słychać w Łódzku na Wołyniu. A w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę mieszkańcy województwa podkarpackiego i lubelskiego otrzymali alert RCB.
1: To jest raport.
2: 20 lat więzienia za brutalne zabójstwo przypadkowego seniora. Taki wyrok usłyszał 29-letni Kamil K. Mężczyzna w czerwcu ubiegłego roku zaatakował 73-letniego mężczyznę na targowisku w Rawie Mazowieckiej. Kopał go po głowie i całym ciele. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Po kilku tygodniach zmarł. Skazany mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany. Prokuratura domaga się dla niego 30 lat więzienia. Kolejne odkrycie w centrum Warszawy. Na terenie dawnego parkingu przy Filharmonii Narodowej archeolodzy znaleźli pozostałości przedwojennej kamienicy i ukryte w jej piwniczkach pamiątki. To m.in. talerze z wizerunkami Zygmunta III Wazy i Jana III Sobieskiego, a także ceramika i ozdoby. Jednym z najbardziej intrygujących znalezisk jest plafon z męską głową ujętą z profilu.
3: Wykonał je Sławomir Celiński. To był znany rzeźbiarz warszawiak.
2: Mówiła Magdalena Łanie z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
4: Jak z wizerunkiem wazy, to powinny być wazy, a nie talerze.
1: SK Rock Sport.
2: Sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy. Z turnieju odpadły Włochy. Jeden z faworytów do medalu. Lepsi od Włochów okazali się Finowie, którzy w hali w Turynie wygrali 3-2. Ich półfinałowym rywalem będą Francuzi, a Polska zmierzy się ze Słowenią. Mocne otwarcie Ewy Pajor w nocnym sezonie Ligi Mistrzyń. Jej Barcelona wygrała 5-2 z Paris FC. Polka w tym meczu zdobyła 2 gole i dołożyła asystę. Kataloński klub broni w tych rozgrywkach trofeum. Michał Gurgul i Wojciech Mońka z Lecha Poznań oraz Oskar Pietuszewski z FC Porto są najbardziej perspektywicznymi polskimi piłkarzami poniżej 21 lat. Tak wynika z raportu Obserwatorium Piłkarskiego. Organizacja wchodzi w skład Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem.
5: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: No jak się fantastycznie, drodzy Państwo, składa, bo my Państwa teraz właśnie zabieramy do Japonii, gdzie można żyć i żyć, aż się komuś odechce.
1: No, ale można długo bardzo żyć i ja jestem swoją drogą bardzo ciekawa, jak w Japonii wygląda podział obowiązków w domach. Fakt, że Japonia po raz pierwszy przekroczyła granicę 100 tysięcy osób w wieku co najmniej 100 lat, czyli żyje im się dobrze. Według najnowszych danych we wrześniu liczba stulatków wyniosła 107 677 osób. To 56. kolejny rok, w którym odnotowano wzrost stulatków. No i co tam wpływa na długość życia mieszkańców Japonii? Oczywiście

0: zostawić przeszłość za sobą. Ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama. SK Rock.

0: Trochę nam się na wspominki zebrało, co nasi ojcowie i nasze matki robiły w naszych domach i wyszło nam, że matki wszystko, ojcowie nic.
1: Jeszcze u mnie w domu podział taki bardzo, bardzo tradycyjny. Rzeczywiście mama się zajmowała gotowaniem, na szczęście całe, bo do dzisiaj robi to po prostu fantastycznie. Natomiast mój tata od czasu do czasu miał takie zrywy, żeby się zabrać za majsterkowanie, typu, że trzeba właśnie wbić przysłowiowy gwóźdź w ścianę albo coś naprawić i wtedy już nauczeni doświadczeniem wszyscy mówiliśmy: tato, nie! Nie rób tego!
2: Jak na meczach żużlowych, karetka już stała pod domem.
1: On naprawdę nie potrafił tego robić i to śmialiśmy się, że to jest jedyny człowiek, który potrafi gwóźdź w ścianę próbować wbić odwrotną stroną.
0: To prawda, ale Wojtek powiedział, że jego tata lubił i umiał i umie pewnie do dzisiaj w domu majsterkować. Twój tata podobno też majsterkował.
1: Tak majsterkował, że po prostu błagam cię, ile rzeczy dziwnych, które on zmajsterkował w życiu, to chyba sobie darujemy dzisiaj.
2: No ale państwo dzisiaj musicie wieść ten prym jak zwykle w audycji. Proszę bardzo, halo, co u państwa?
3: Sprawie gotowania i prania. Dwie sprawy. Numer jeden, o tym, co się wynosi z domu, że wyniosłeś z domu, tak cię rodzice, taki był twój tata. No u mnie to tak nie działa, bo mój tata to wie, gdzie jest pilot do telewizora i podejrzewam, że nawet nie wie, gdzie jest odkurzacz w domu. Ja akurat w domu pomagam, robię i sprzątam, ale chciałem powiedzieć, że moja żona ciekawie się ustawiła, bo ona jest taka zasada, że kto wraca pierwszy z pracy, ten robi obiad, a ja wcześniej chodzę do pracy i to ja wracam zawsze wcześniej do domu.
2: Ty kończył, ale coraz bliżniak.
1: Właśnie.
4: 6 na 9. SCO.
0: Dzisiaj pierwsza wraca córka. Ta, co ma między 7 a 11 lat. Niech robi obiad.
1: Aha.

obowiązku. Po prostu jak coś komuś przeszkadza, to sobie to robi, no. Na przykład jak mi przeszkadza, że jest brudno, no to posprzątam. Przeszkadza mi, że jest pranie leży, to je upiorę. Przeszkadza mi, że trzeba pozmywać, no to pozmywam, no. Jaki podział obowiązku? No w ogóle, ale o czym my mówimy, no? Żona ma być szczęśliwa i to jest nasze obowiązek.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Afera z fejkowym kontem Channinga Tatuma. Aktor anonimowo hejtował swoją ex. Cykor. My z Wojtkiem swoje hejtujemy oficjalnie.
2: Ale jak no, anonimowo, skoro go przedstawiłeś imienia i nazwiska? Właśnie, coś nie pykło.
3: Tak, coś nie pykło, ale to rzeczywiście prawda jest. U mnie z kolei tak wygląda trzypiętrowy dom Natsu i Wojtka Kuciny. Mają osobne pokoje i trzy łazienki i ja uważam, że to jest bardzo praktycznie. Mogą się nawet nie widywać i wtedy nie ma podziału obowiązków.
2: O, to. U mnie Bianka Heiser wodzi na pokuszenie dekoltem do pępka. Czy wjeżdża na grubo do show biznesu? Ale zobaczcie, 20 lat, a ona już ma swój podcast i swojego męża doktora.
0: To jest jakaś porażka.
1: No, tak jej się wydawało.
4: Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
5: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama. Eska Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście.

0: Rosja głucha na wszystkie apele o poranku kolejny atak na Ukrainę. Zarzuty dla matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo, ma i z Muławy. Ponad 4000 zł miesięcznie, tyle na utrzymanie wydają studenci.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. O poranku pociski spadły m.in. na Kijów. Wybuchy było słychać też blisko polskiej granicy w Łódzku na Wołyniu. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie obowiązują alerty RCB. Poderwano także myśliwce. A w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Rosja wydaje się być głucha na wszystkie apele o zaprzestanie eskalacji.
2: Dokładnie tak. Wręcz może się wydawać, że to odpowiedź na te apele. Na zgromadzeniu ogólnym ONZ szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu.
3: Sergiej,
2: wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, dość tego.
3: Enough is enough.
2: Prezydent Karol Nawrocki mówił z kolei o imperialnej polityce Kremla i podkreślał.
4: Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji.
2: Na ten moment wiemy o dwóch ofiarach porannych rosyjskich ataków w Kijowie. Wybuchy było słychać też w Łódzku, na Wołyniu. W związku z tym Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB.
1: To jest raport.
0: Zaatakowała policjanta podczas przeszukania jej domu i za to odpowie. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty znieważenia policjanta i naruszenia jego nietykalności cielesnej. To efekt przeszukania jej mieszkania, które zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika. A szczegóły zna Mateusz Chłystun.
5: Policjanci, którzy przeszukiwali dom kobiety w związku ze śledztwem w sprawie podżegania do zabójstwa, pierwotnie nie planowali jej zatrzymać.
6: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę, no stąd to zatrzymanie.
5: Tłumaczy prokurator Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Tymczasem odnośnie podżegania przez nią do zabójstwa osób, które dążą do skazania jej syna, śledczy zabezpieczyli podczas przeszukania istotne materiały.
6: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
5: Przypomnę, że wcześniej prokuratura prowadziła już jedno śledztwo w sprawie gróźb karalnych kierowanych przez nią, ale to postępowanie zostało umorzone. Nowe wszczęto po telewizyjnym reportażu w tej sprawie.
0: Po przesłuchaniu w sprawie ataku na policjanta 47-latka została zwolniona z policyjnego aresztu. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków, przyznają specjaliści. W gabinetach pojawiają się też coraz młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, brak aktywności czy niezdrowa dieta. A szczegóły zna Dawid Olszewski.
7: Coraz częściej choroby serca dotyczą bardzo młodych osób. Według Agaty Kosobuckiej-Ozdoby ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy 20-parolatkowie trafiają już do szpitala z ostrymi incydentami wieńcowymi.
8: Przybywa nam pacjentów młodszych. To ściśle powiązane z trybem życia, jaki prowadzimy, wysokim odsetkiem nadwagi i otyłości.
7: No, ciągłej w trosce o zdrowie każdego dnia muszą pamiętać osoby, które cierpią na choroby sercowo-naczyniowe.
9: Miałem arytmię i naciśnienie, mam stent jeden ustawiony. To jest co najmniej raz w miesiącu kontrolę u kardiologa.
7: Codzienny ruch, mniej soli i żywności wysoko przetworzonej, więcej warzyw i owoców to proste rzeczy, które mogą dobrze wpłynąć na nasze zdrowie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Studenckie życie już nie tak beztroskie. Jak wynika z raportu autorstwa Związku Banków Polskich, na utrzymanie trzeba wydać coraz więcej. Miesięcznie to już ponad 4000 zł.
10: Książki, podręczniki czy jakieś aktywności, no to już jest dość kosztowne. Wynajem na przykład około 1800 zł.
11: Same studia w sobie nie stanowią żadnego problemu. Główny problem są koszty życia w Warszawie.
12: Spokojnie idzie przeżyć. Też można od rodziców coś pożyczyć albo no jak dadzą po prostu.
13: Na co najwięcej się wydaje, kiedy jest się studentem?
14: Na własne przyjemności.
0: Najwięcej pieniędzy pochłania zazwyczaj koszt najmu mieszkania lub akademika. Aż 45% badanych decyduje się na mieszkanie z rodziną bez dodatkowych opłat.
15: Wtedy te opłaty ponosi rodzina.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
17: Słoneczko za naszymi oknami tak optymistycznie dosyć się rozgaszcza, aczkolwiek synoptycy wskazują, że w godzinach popołudniowych możliwe będą przelotne opady deszczu na wysokości Warszawy, a już teraz mogą m.in. występować w Zielonej Górze, Poznaniu czy też Wrocławiu. Zresztą chętnie od Państwa się dowiemy, czy tak właśnie jest. Na termometrach dzisiaj w ciągu dnia od stopni 11 w Olsztynie, przez 12 w Warszawie, 13 w Bydgoszczy, 14 w Łodzi, Kielcach i Katowicach, do stopni 16 w Krakowie oraz Poznaniu.
18: No ale póki co to jeszcze można okularki przeciwstawić. Słoneczne w okolicach Warszawy wyciągnąć, bo rzeczywiście patrzę i mrużą oczy.
17: A potem okularki przeciwdeszczowe.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
19: Jak dzielimy obowiązki domowe?
18: No właśnie, przepraszam, ja do tych okularków wrócę, bo wszyscy okularnicy mówią, że chcieliby mieć takie z wycieraczkami, że też tego jeszcze nikt nie wymyślił.
17: No tak? Ciekawe. No. I możesz być pierwsza, Asia.
19: I jeszcze, drodzy Państwo, bardzo ważna kartka z kalendarza, bo w roku 91 na rynku pojawia się album Nirwany Nevermind. To 35 lat.
17: Od tego czasu w muzyce już nic nie było takie samo. Jeszcze ta piękna okładka, o której się mówi do dziś.

Westwalde, możesz sobie zobaczyć, gdzie to jest przy polskiej granicy, najbardziej na zachód wysunięty zakątek Polski, rejon Cedyni. Właśnie u nas przestało padać i pokazuje się czyściutkie niebo, czyli masz rację, deszczyk idzie do was.

0: O, tak właśnie śmieci do mnie wołają codziennie wieczorem. Mówię, o, kolego, chodź tutaj, piękny kolego, trzeba nas wynieść.
1: Ja już mam cudowny podział obowiązków, bo wczoraj taki miałam podział obowiązków, że leżałam na kanapie i myślę sobie, to co dzień Ziętara, dzielisz się obowiązkami, posprzątasz dzisiaj, a Ziętara wewnętrzna mówi, co ty Ziętara, daj spokój po prostu, co będziesz sprzątać? No i leżałam na kanapie.
2: Ale idę o zakład, że Ziętara wewnętrzna dzisiaj Ziętarze zewnętrznej każe ugotować jakiś obiad, masz jakiś pomysł, bo ja nie mam.
1: No nie masz pomysłu, czyli con carne.
2: Tak?
1: Tak.
2: Ale bo to się robi szybko, czy co?
1: Bardzo szybko, fantastycznie, trzeba mieć dobre przyprawy, tylko i kukurydzę, i fasolę, i dobre mielone mięso.
2: Okej, będą naleśniki.
0: Asia, jak słyszysz głosy w głowie, to ja mam takiego lekarza. To on ci może pomóc.
2: Naprawdę? Ale Wojtkowi nie pomógł, ale mi nie pomógł.
0: Może próbować dalej. Proszę Państwa, zupełnie na poważnie cię rozmawiamy o tym, jak dzielicie swoje obowiązki domowe wewnątrz swojego pięknego ogniska domowego i zapraszamy.
3: Co do podziału obowiązków, my jakoś z żoną ogarniamy to chyba raczej wspólnie, tak? Bo jeżeli ja coś widzę, to ja to sprzątam. Jeżeli ona coś widzi, to ona to sprząta, gotujemy razem. Teraz wyjechała na 2 tygodnie za granicę na delegację jakąś tam profesorską, ja tam sobie ogarniam i dziecko, i psa, i mieszkanie, także doradzimy sobie.
2: No, proszę. Za panią, profesor, za panią profesor się wyszło, to trzeba w domu zapierniczać na szmacie.
1: Oczywiście, że tak. Proszę cię, to przecież ktoś musi z tym mopem.
2: Otóż to. A państwo jak dzielicie obowiązki domowe?
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: sprawie podziału obowiązków. Mam wiadomość, która jest pewnego rodzaju teorią spiskową. Marcin napisał tak. Kobiety narzekają na facetów, że często mało w domu pomagają. I mają co do tego rację, ale tych facetów często nauczyły tego inne kobiety. Ich matki. Ja myślę, że to jest taka zmowa i jedna generacja kobiet rozpieszcza swoich synów w domu, żeby potem kolejna generacja kobiet mogła na nich narzekać. Mm-hmm.
1: No nie wiem, moja matka mnie, mama, mamusia, bardzo mobilizowała do sprzątania zawsze tym słynnym powiedzeniem. Jeszcze tylko tutaj, na środku.
0: Moja mama mojego brata rozpieszczała do granic wytrzymałości.
1: No, czyli to wina twojej mamy.
2: Dokładnie. Wszystkiemu winna Aśki mama. Drodzy państwo, ja postanowiłem zapytać tego gościa, który odbierze nam robotę, czyli AI-a, na czym polega sprawiedliwy podział obowiązków. I on powiedział mi tak, że opiera on się na szczerej rozmowie, uwzględnieniu czasu pracy każdego z domowników oraz ich indywidualnych predyspozycji.
1: O, i widzisz, i to jest tak. Kochanie, wyniesiesz śmieci?
0: Nie
1: tak.
0: Nie mam predyspozycji.
2: Usiedliśmy, dyskutowaliśmy, ona mówiła, ja słuchałem i dzisiaj wykonuję te obowiązki. A u państwa jak jest, jak dzielicie obowiązki domowe?
3: Cześć, w temacie dnia. U mnie też jest jedyny słuszny podział obowiązków. To znaczy, moje zwierzaki bałaganią, a ja sprzątam. Moim zwierzakom ja przygotowuję posiłki, po czym ja sprzątam. No i generalnie ja im wszystko, ja w domu wszystko, a moje zwierzaki są szczęśliwe i ja też jestem szczęśliwa.
1: Ale to jak szczęście jest po obu stronach, chyba dobrze.
0: To dobrze, ale żeby tak kot nie sprzątał po sobie...
2: To skandal.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
5: Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: Proszę Państwa, przepiękna klasyka rocka za nami. Dziś mnóstwo klasyki rocka też usłyszymy wieczorem w kawałkach mojego życia. Gość będzie nieprzeciętny, bo pojawi się nowy perkusista z zespołu T-Love. Jak się okazuje, grał też z Kazikiem, czy chociażby w projekcie Smolik Kev Fox. Zapraszam.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Wokalistą i współzałożycielem tego zespołu był mój ojciec, Wiesiek Orłowski. Podolanka była najbardziej znana, oni grali na Woodstockach, na Wośpach. W ogóle przez chwilę był to w miarę znany zespół, no więc na tej muzyce się wychowałem, to mi leciało w domu.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, to Olek Orłowski z zespołu Smolik Kev Fox i T-Love. Zapraszam do audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: 7.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest areszt dla Artura K., byłego policjanta zatrzymanego w aferze Zonda Krypto. Mężczyzna trafił za kratki na 3 miesiące. Wnioskowała o to prokuratura. Wcześniej Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i sabotażu procedur bezpieczeństwa na szkodę klientów giełdy kryptowalut. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Mniej butelek w sortowni, mniej pieniędzy dla Gdańska. System kaucyjny zmienił strumień odpadów trafiających do miejskich sortowni, bo część butelek i puszek zamiast do śmieci wraca do sklepów.
5: My na ten moment mamy wykonane przeliczenia, no i strata dla systemu komunalnego, dla naszego zakładu tak naprawdę po stronie przychodowej jest szacowana na okolice 9 milionów złotych. Niestety zakładamy, że do końca roku ta kwota wzrośnie.
4: Mówił Sebastian Kozłowski, wiceprezes zarządu zakładu utylizacyjnego w Gdańsku. Na sytuację wpływa nie tylko mniejsza liczba puszek i butelek PET trafiających do zakładu, ale także spadek cen odzyskiwanych surowców.
3: To jest raport.
4: Poszedł za rekordową sumę. Bardzo rzadki kubek z muminkiem sprzedany na aukcji w Finlandii za nieco ponad 46 tysięcy euro. Nurkujący z muszelkami przedstawia muminka pływającego wśród muszelek. Z fińskiej fabryki porcelany Arabia wyszło jedynie 10 sztuk. Pierwszą serię naczyń z wizerunkami postaci ze świata muminków wypuszczono na rynek w latach 50. XX wieku. Ręcznie malowała je wtedy sama Tove Jansson, pisarka, rzeźbiarka i ilustratorka, która wymyśliła świat muminków.
6: Ciekawe, co powie Migotka. Pamiętasz? Obiecałeś jej codziennie całować muszelkę. Chyba się nie wyprzesz tej idiotycznej przysięgi.
3: SK Rock Sport.
4: Kamil Grabara przeszedł już operację. Bramkarz Juventusu podczas treningu zerwał więzadło. Na Instagramie napisał: wielkie dzięki za wszystkie wiadomości, wsparcie i miłe słowa. Szacuje się, że Grabara czeka około 7 miesięcy przerwy w grze. Podczas zgrupowania reprezentacji jego miejsce zajął Sławomir Abramowicz z Jagiellonii. Hubert Hurkacz wraca do gry. Polski tenisista zagra dziś w pierwszej rundzie turnieju ATP w Chinach. Ostatni raz zagrał na początku września w US Open. Dziś jego rywalem podczas zawodów będzie Aleksandr Szewczenko, a ich mecz zaplanowano około 11.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9 w SCRO.

0: To nieprawdopodobne, ale przeżyliśmy kolejny rok i już od jutra startujemy, drodzy Państwo, z kolejnymi urodzinami Eski Rock, czyli z Rocktoberfestem. Więcej szczegółów na ten temat już jutro, ale na razie przenosimy się na ten monachijski Oktoberfest.
1: Tak jest, na ten oryginalny, który trwa, no i tam zjeżdżają się oczywiście turyści z całego świata, płacą krocie za kiełbasę i za piwko, jak na winobraniu w Zielonej Górze, ale dotarliśmy do ciekawej statystyki. Ile i czego ludzie gubią? No. Tylko w czasie pierwszego weekendu w ubiegłym roku przeniesiono tam około 50 telefonów, 40 portfeli, a także w tak zwanym biurze rzeczy znalezionych, po niemiecku byłoby to adekwatnie po niemiecku, były też kurtki, zegarki, a nawet nóż. Ale co was bawi? No przecież po polsku nie napisali.
2: Das ist Büro!
3: Büro, znalezionen rzeczen!
2: Co tam jest znalezionego? Co tam spoczywa?
1: Papugen, protezy zębowe, pojedynczy but oraz prezent ślubny i uwaga, najcenniejszą rzeczą był das Tata. Ktoś normalnie zgubił tatę i syn przychodzi wieczorem i przepraszam, czy nie znaleźliście naszego ojca? Tak, jest tutaj, świn, proszę go zabrać.
3: Boże, naprawdę, słuchajcie, ja rozumiem, bo że tego ojca porzucić w biurze rzeczy znalezionych, ja to absolutnie rozumiem, ale żeby papugę tak zostawić?
2: Papugen,
4: to zgadza. 6 na 9. Estero.
2: Diabol.
5: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
5: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
5: Reklama.

0: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Guten Morgen, Wojtku.
1: Dzień dobry, pani słuchacz, też willkommen. To jest SK Rock.
2: I to jest Wojtek, nasz ulubiony poliglota, zwłaszcza jeśli chodzi o język niemiecki.
1: Tak. Mam trzy języki, jeden swój, dwa w butach.
0: Dzisiaj o podziale obowiązków domowych sobie rozmawiamy. Jak to wygląda u was w domach?
3: Dzień dobry, SK Rock. U mnie wygląda to następująco. Ja w kuchni robię wszystko, żeby żonie nie przeszkadzać. A żona, jak ma chęć, to może mi pomagać przy masterkowaniu.
0: Przy czym?
2: Przy masterkowaniu.
0: Masterkowanie, tak. Okej, bo usłyszałem zupełnie coś innego.
1: Ale jesteście złośliwe, wam się nigdy język nie zaplątał?
0: Zawsze!
2: W bucie. Regularnie.
0: Co jeszcze?
4: No, w moim domu to tak dzielimy obowiązki pomiędzy mnie i mojego męża, że ja robię wszystko. No bo kto nie zrobi lepiej niż
0: Wojtku,
4: ja nie?
0: Ale kochamy cię miłością swoją, naprawdę.
1: No, widzę właśnie, dziękuję wam pięknie.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Heidi Klum w prześwitujących koronkach czaruje w Mediolanie. Czas się dla niej zatrzymał, no to trzeba wymienić zegarek.
2: Toksyczny chłopak Fausti zabronił jej zjeść czekotubkę i powiedział, moje zachowanie miało być wsparciem, a nie body shamingiem. Jakby mi ktoś zabronił zjeść moją czekotubkę, to by na bank dostał z liścia.
3: No, potwierdzamy, tak było. U nas z kolei kłótnia o lalkę Netflixa trwa w najlepsze. Tematem sporu jest nawet uroda Sandry Drzymalskiej. To nie jest Łęcka. Słuchajcie, moim zdaniem tam brakuje jeszcze tylko, żeby wyszedł Bogusław Linda i w sprawie Łęckiej powiedział, bo to zła kobieta była.
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
4: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: To element wojny hybrydowej, pożar stacji Starlinków na Mazowszu. W raporcie Polska Fundacja Narodowa i kolejne zarzuty w śledztwie. Rośnie sprzedaż samochodów na gaz, powodem wysokie ceny benzyny.
2: Eska Rock. Raport.
1: 8.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień pojawił się w miejscowości Wola Krobowska wczoraj wieczorem. A z tymi informacjami nasz reporter Jakub Krzyżak. Co udało ci się ustalić?
3: Tą informację potwierdził mi młodszy kapitan Michał Maroszek ze Straży Pożarnej w Grójcu. Uszkodzone zostały anteny, rozdzielnia i agregat prądotwórczy. Straż Pożarna nie wyklucza podpalenia. Na miejsce została wezwana policja. O sytuacji powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naziemna baza Starlink w Woli Krobowskiej to łącznik między satelitami krążącymi na orbicie, a globalną naziemną siecią internetową.
1: Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznał przed chwilą w TVP Info, że wszystko wskazuje na to, że to element wojny hybrydowej i celowa próba zakłócenia ważnego elementu komunikacji. Te stacje eksperci nazywają komunikacyjnym hubem, zapewniającym działalność internetu na Ukrainie. Na miejscu cały czas pracują ABW, a do sprawy będziemy wracać.
2: To jest raport.
1: Są kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Usłyszeli je byli pracownicy kancelarii premiera zarządów Beaty Szydło. Piotr M. i Anna P. byli odpowiedzialni za kontrowersyjną kampanię Sprawiedliwe Sądy. Wczoraj zostali zatrzymani przez CBA i doprowadzeni do prokuratury w Rzeszowie. A szczegóły zna Michał Rawa.
4: Według ustaleń śledczych Piotr M. i Anna P. założyli spółkę, która na realizację kampanii Sprawiedliwe Sądy dostała ponad 8 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej. Pieniądze, zdaniem śledczych, przeznaczono na cele niezgodne ze statutem fundacji, która miała promować Polskę.
5: Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy. No był to też element takiej kampanii politycznej.
4: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Nie zostali aresztowani. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej Piotr M. to komentator telewizji Republika, a Anna P. jest obecnie dyrektorką Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta.
1: Polacy przechodzą na gaz. Ceny paliw wciąż rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy zaczynają montować gaz, mówi naszemu reporterowi Piotr Zadhi z Energy Gaz Polska.
6: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
7: Kolejka jest długa przez to?
6: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
1: Jazda na gazie się po prostu opłaca. Diesel w tym tygodniu może osiągnąć nawet 9,30 za litr, a benzyna 8,10 zł. Ceny autogazu też rosną, ale wciąż są o ponad połowę niższe niż benzyny, przyznają kierowcy.
8: Bardzo się opłaca. Ja dziennie pokonywałem po 100 km, także no na samej benzynie to by mi się w ogóle nie opłacało. Gaz, no to tak, wie pan, o połowę taniej.
7: Nie myślał pan w związku z tymi cenami o instalacji gazowej?
9: Nie, bo ja tak dużo nie jeżdżę.
7: Jak wychodzi? Tani?
10: Proszę pana, zdecydowanie. Taniej. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
1: Za litr LPG obecnie trzeba zapłacić około 3,08 zł.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Po 5 miesiącach rejsu do Gdyni wrócił dar młodzieży. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk. Ze studentami, którzy brali udział w rejsie, rozmawiał Iwo Pastuszka.
11: Było dużo trudnych momentów i dużo pięknych momentów. To był moment, w którym przepłynęliśmy ocean i zobaczyliśmy pierwszy ląd po drugiej stronie. To była Martynika i to było takie dla nas super uczucie, namacalne po prostu, że ten świat za oceanem istnieje.
12: Trudno, trudno, ale zdążyliśmy, przeżyliśmy, teraz jesteśmy, kurde, w Gdyni, wszystko jest w porządku. Było fajnie.
13: To przemiło. Pierwszy raz dopiero miałem kontakt ze społecznością amerykańską. Byśmy przyjmowali dziennie po kilka tysięcy zwiedzających. Przetaczało się przez pokład naszego żaglowca.
1: Dodaje kapitan Krzysztof Kocyba, komendant daru młodzieży, a w Gdyni okręt spędzi najbliższych kilka dni.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Taki był cholerny sztorm, ale słuchajcie, zobaczcie, wraca Dar Młodzieży, cała Gdynia wita, ludzie tam wychodzą na bulwary, machają, a jak ja wracam do domu, to słyszę, o, wrócił Dar, Mozjad.
2: To jest w ogóle takie ładne słowo, Dar Mozjad, i niestety takie częste.
3: O, co w pogodzie, przyjacielu, Dar Mozjadzie.
1: No cóż, proszę Państwa, dzisiaj na termometrach 12 stopni w Warszawie, 14 w Łodzi, Kielcach, Katowicach, w Krakowie do stopni 16, tak to wszystko w ciągu dnia będzie się nam układało i do tego wszystkiego możliwe opady deszczu, zwłaszcza na zachodzie, Zielona Góra, Wrocław, te okolice już z tymi opadami powinny się mierzyć i później w ciągu dnia ten deszcz będzie nam się przesuwał w kierunku wschodnim.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
5: Starcy rozmawiają dzisiaj o podziale obowiązków domowych. Na szczęście jest z nami Wojciech, Dar Młodzieży.
2: Ta, prawda? No właśnie. A propos swoją drogą darmozjada, miałam paru takich darmozjadów, którzy bierzeli na kanapie i pokazywali palcem, co ma być zrobione i już nie leżą.
5: Pogoniła. Co w raportach? O, przepraszam, nie włączyłem. No to teraz już za późno. Przepraszam.

0: Nie ma o co robić tyle hałasu. Drodzy Państwo, dzisiaj o podziale domowiązków.
1: Domowiązków,
2: a to ładne.
1: Ładne to jest, ale my właśnie o domowiązkach z Wojtkiem teraz i o tym, jak się dzisiaj na korytarzu, jak się zaprowadza dzieci na przykład na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. No, i właśnie przyznałam się, że parę razy przysnęłam na tenisie.
2: No widzisz, tak się zdarza. Nawet jak grałaś. Słyszeliśmy.
0: Backhand, forehand, Asia!
1: A ona tam śpi.
2: Proszę Państwa, jak dzielicie obowiązki w swoich zaciszach domowych? Ja wcześniej tak nieładnie powiedziałem o żonie, chciałem tylko oddać sprawiedliwie, żeby było. Jest naprawdę doskonała, to jest w ogóle taka branża teraz, decluttering, wiesz, układanie rzeczy w domu, żebyś miał ładnie na półkach. To moja żona potrafi od linijki złożyć ubranie. Kiedyś pamiętam, pan stolarz przyszedł tam zmierzyć szafę i mówi, przepraszam, mogę zrobić zdjęcie? Pokażę żonie, jak się układa ubranie.
1: Ja nie
2: umiem. Niech pan tego nie robi.
1: A wiecie, że jest takie urządzenie, ja miałam sobie kupić, które taki pomocnik do składania koszul, bo ja nie potrafię każda jest inna. Taka, jak
2: koszula.
1: Układasz jedną na drugi, to każda ma jakby inny format po złożeniu u mnie.
2: I kończy, nie przyszedł?
0: O, Styryjku! Twoja żona jest tak dobra w układaniu, że ciebie też już sobie ułożyła.
2: No, poskładała mnie tak, że nie mogę się podnieść.
0: Drodzy Państwo, jak tam u Was?
3: A ja w domu wyznaję piękną zasadę. Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze. Zostaną ci 2 dni wolnego.
4: Dzień dobry. A pranie brudów to jest dopiero ciekawy podział obowiązków w domu. Żona pakuje do pralki brudy 5 minut. Pralka pierze godzinę 20. Ja później rozwieszam tą przez 25 minut. To jest podział obowiązków. Ale żona mówi, że pranie zrobiła.
0: My, drodzy Państwo, z Wojtkiem pierzemy nasze brudy na antenie.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: Ja się tak zastanawiam teraz, a propos tego podziału obowiązków w domu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jak ja mogę dzisiaj zrobić ten podział obowiązków, bo trzeba sprzątnąć chatę. Ty mówisz, że twoja żona świetnie składa też w szafach, tak?
1: To ja prawda. Nie wiem, coś... Chcesz ją zaprosić?
0: No ja bym lubiła bardzo, ale nie wiem, co ona na to.
1: Zagadaj, popytaj, zobaczysz.
2: Ugotuj coś dobrego, wpadnie, może posłona.
0: A ja ugotuję bardzo chętnie. Ja nawet pozmywam po tym, bo... tylko żeby mi ktoś w tych szafach coś zrobił.
2: Po kuchni Wojtka, ona chciałaby zjeść wreszcie coś dobrego.
0: A ja zapraszam serdecznie, poskłada mi koszulę i będę gotować.
2: Drodzy Państwo, jak radzicie sobie z obowiązkami domowymi?
3: Z tymi obowiązkami domowymi to robię jak korporacja wielka, bo robię to, co lubię, albo to, co mi nie przeszkadza, a resztę to, wiecie, na zlecenia, bo zlecam, umyj tą podłogę, albo outsourcing. Proste.
2: No i tutaj, jak się okazuje, pan też zleca.
4: Ja się wychowałem bez ojca, więc nie miałem wzoru, jak powinno to wyglądać. Moja żona z kolei wychowała się w domu, gdzie wszystko robiła jej matka. W związku z tym wiedziała, czego nie chce, więc wyprowadzaliśmy własny system. Każdy robi to, co chce, to, co lubi, a resztę zwalamy na dzieciaki.
1: Sprytne.
0: Okay, dobre.
1: Doskonałe podejście.
2: No proszę pana, przyznam bez bicia, zazdrość mnie wzięła.
0: Ja zwalałam na dziecko, ale wyjechało.
1: No nic dziwnego.

0: Odnoszę wrażenie, że to już nasza taka regularna pora, czyli 8.31, czas na raport Eskirok. Ania Kruszyńska.
1: Eskirok. Raport.
2: Wybuch butli z gazem w Porębie Radlnej pod Tarnowem. Poszkodowana została 50-letnia kobieta. Eksplozja uszkodziła ścianę domu. Na miejscu pracuje 8 zastępów Straży Pożarnej, a do akcji zadysponowano także śmigłowiec LPR. Są też spore utrudnienia na drodze wojewódzkiej między Tarnowem a Tuchowem. Jest nowy dowódca polskich wojsk dronowych. Został nim generał brygady Witold Bartoszek. Zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego dowódcę generała Mirosława Bodnara. Jak donosiły media, zmiana miała być związana z niezadowoleniem MON-u z efektów pracy nad wdrażaniem dronów. Resort przedstawia to inaczej.
3: Pan to zadanie, które przed panem generałem zostało postawione, wypełni. Te moje założenia, które były stawiane przed misją w pierwszym etapie, zostały zrealizowane.
2: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To jest raport.
2: Potrójne narodziny w warszawskim zoo. Na świat przeszły 3 małe irbisy śnieżne. Kocięta urodziły się w lipcu i na razie pozostają pod opieką matki. Zgodnie z tradycją cała trójka otrzymała imiona na literę S.
4: Szapur oznacza królewskiego potomka Shisha od Shisha Pagma w szczytu w Himalajach i Sati, co oznacza przyjaciela, partnera, towarzysza.
2: Mówiła Marta Tomczyk, opiekunka zwierząt drapieżnych.
1: Eskirok. Sport.
2: Rusza 5. edycja piłkarskiej Ligi Narodów. Dziś pierwszy dzień rozgrywek i pierwszy szlagier. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach obu reprezentacji zadebiutują nowi selekcjonariusz Xavi i Jurgen Klopp. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii tych rozgrywek wystąpią w dywizji B. Rywalizacje zaczną jutro od meczu z Bośnią i Hercegowiną. Czwartek dniem przerwy dla Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka podczas turnieju w Singapurze miała dziś wystąpić w deblu w parze z Barborą Krejcikową. Czeszka przez kontuzję wycofała się jednak z gry, a jutro rano Chwalińską czeka ćwierćfinałowy pojedynek w singlu z Elise Mertens. O finał siatkarskiego Euro zagramy ze Słowenią. We wtorek Polacy awansowali do strefy medalowej, a wczoraj zrobili to Słoweńcy, którzy pokonali 3-1 Belgię.
5: O, i tutaj może się okazać, że będzie trudno. Trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
6: 3-1.
7: 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza. Ja w nich wierzę.
2: Tak, na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa, a mecz zostanie rozegrany jutro.
8: Ze Słowenią zagramy 4. raz z rzędu w półfinale takiej imprezy.
9: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9 w Eskirok.

0: w sprawie Honey, are you coming? To my mamy telefon.
1: Poczekaj, bo nie jestem gotowy. Teraz.
2: Odnośnie obowiązków domowych, to u mnie wygląda to tak, że mamy cztery zasady. Pierwsza zasada to są tak zwane sprawy pilne, czyli awarie, na przykład jak się rura pęknie albo coś z prądem mu podzieje, to naprawiamy to do 72 godzin, bo jak na przykład stanie się w sobotę, no to już wieczorem sklepy zamknięte, także do 72 godzin jest usuwane. Druga grupa to są planowane, na przykład remonty takie grubsze, malowanie pokoju, podłogi, wymiana i to trwa do pół roku. Gromadzimy materiały, wybieramy faktury, kolory, potem ja to montuję. Trzecia grupa to są tak zwane cuda, czyli na przykład kolejne nowe auto dla żony, kolejne dziecko, kolia lub jakieś takie grubsze zakupy i to realizujemy do roku czasu. No i czwarta zasada u mnie w domu, jaka obowiązuje przy obowiązkach domowych, to że każdy używa swojego sprzętu, także ja jak sobie kupiłem odkurzacz, mopa, pralkę, lodówkę, wiertarkę, szlifierkę, to ja tego używam, a moja żona jak kupiła sobie wibrator, to ona sobie tego używa, także pozdrawiam na razie.
3: Ale pan mówił o obowiązkach w związku małżeńskim, czy to była jakaś wielka korporacja?
1: Ale weź tu się pomyl na przykład, odkurz mieszkanie wibratorem.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista w poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

temacie dzielenia obowiązków, to polecam nie mieć żony. Wtedy też nie musisz dzielić obowiązków. A nie, wróć. Jak nie masz żony, to nie masz podziału obowiązków, ale obowiązki masz te same. Nie, no dobrze, no. Jak nie masz żony, no to masz obowiązki te same, ale masz o połowę mniej roboty, więc lepiej nie mieć żony. A, no i cudza żona też się tutaj nie sprawdza raczej, no bo masz swoje obowiązki, plus jeszcze cudze, no.

0: What's going on tam padało w międzyczasie. No i takie teksty czasami słyszymy w domu, kiedy nasz obowiązek nie został spełniony, a powinien był być.
1: A z drugiej strony myślę sobie, jak człowiek nie ma z kim dzielić obowiązków, to jest dużo z tego powodu plusów, bo można zjechać na przykład do bazy, do domu i nic nie musisz robić, nikt nie będzie stał nad tobą, mówił, ale co, powinnaś zrobić to, powinnaś zrobić tamto i można iść spać.
2: Jak się nie ma z kim dzielić obowiązków, to wtedy mnożą się kłopoty.
3: U nas jest tak różnie, bo jakoś ogarniamy wspólnie, ale generalnie mieszkamy trochę razem, trochę oddzielnie, więc to jest takie płynne czasami. Natomiast jeśli chodzi o gotowanie, to mój partner gotuje, a ja leżę i pachnę. Mój partner uwielbia gotować, a ja uwielbiam jeść, więc w tym temacie idealnie się zgrywamy. Pozdrawiam, miłego dnia.
1: No, taki święty podział obowiązków, to ja rozumiem.
0: To prawda, ja też mam ze schabowym tak. Ja go smażę, a on leży i pachnie. 6 na 9.

0: Ja praktycznie jestem kogutem domowym. Wstaję w ciągu tygodnia o 6, szykuję śniadania. Dla najmłodszych ubrania, ogarniam to towarzystwo, rozwożę po szkołach, ogarniam dom, wyprowadzam psy, robię zakupy, gotuję obiady, upiorę oczywiście, wszystko sprzątam, układam, odkurzam. Nudzę się, a dom to moja pasja.
1: Kocham pana, panie Sułku, normalnie.
2: Ale poczekaj, bo teraz to ja też.
1: A na koniec ktoś przychodzi i mówi: rozbieraj się. Ale jak to się rozbieraj? No do rosołu. Taki kogut. Ale mieć takiego chłopa w domu, naprawdę, to ja zazdroszczę, chciałbym mieć.
2: Słuchaj, rewelacja, no absolutnie.
1: Drodzy
2: no,
1: państwo.
2: A może poczekaj, może pana wypożyczymy, będziemy sobie pana wypożyczać.
1: No to jest też jakiś pomysł.
2: Wiesz, tak na przykład 2 dni u ciebie, 2 dni u mnie, 2 dni u Wojtka.
1: Tak, a reszta tygodnia ma wolne.
2: No.
1: To jeszcze a propos obowiązków domowych na koniec.
3: U mnie w domu panuje zasada: komu przeszkadza bałagan, ten sprząta.
4: A, to się akurat nie przeszkadza, no to żyjemy wspólnie w bałaganie. Proszę państwa, dziękujemy uprzejmie, zawsze byliście doskonali. My próbowaliśmy zepsuć ten program jak się dało, ale na szczęście mam nadzieję, że ktoś z nami wytrzymał do końca.
2: Panie kogucie, pan się odezwie, mamy dla pana fuchę.
5: To było 6 na 9 w ESC Rock.
6: Składam rezygnację, nie będę robił całkiem. Przykro mi bardzo.
5: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
7: W ESC Rock.
5: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: To mogło być podpalenie. Chodzi o pożar stacji Sterlingów na Mazowszu. To już prawomocne 30 lat więzienia dla zabójcy księdza Skłobucka. Aplikacja Pierwszy Ratownik pozwala jednym przyciskiem zadzwonić pod 112.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 9, Anna Kruszyńska, zapraszam. To mogło być podpalenie. Na miejscu pracują funkcjonariusze ABW. Wracamy do wieczornego pożaru na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej koło Grójca na Mazowszu. Według strażaków było to podpalenie. Dużo wskazuje na to, że mamy element kolejnej fazy wojny hybrydowej, ocenił na antenie TVP Info wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To sprawa, nad którą teraz bardzo intensywnie pracujemy, mówi w rozmowie z nami rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane tam informacje, badane są różne wersje. Za wcześnie jest na tym etapie mówić o szczegółach. Do każdego takiego zdarzenia podchodzimy w sposób bardzo poważny, nie bagatelizujemy tego. Co było przyczyną pożaru? Jeśli podpalenie, to jakie były motywy działania sprawcy?
0: Strażacy zakończyli akcję o 4 rano. Ta noc była niespokojna dla okolicznych mieszkańców. Jak mówi nam pani Natalia, mieszkająca kilkaset metrów od stacji, od rana w jej miejscowości widać sporo patroli policji.
3: Mieszkamy tutaj niedaleko, gdzie wczoraj doszło do pożaru. Przez chwilę nawet nie było prądu. Teraz kręci się dużo policji. Legitymują osoby wjeżdżające, mieszkańców.
0: Dodajmy, że stacja zapewnia działalność internetu satelitarnego, na przykład na Ukrainie.
1: To jest raport.
0: Zanim jednak wystąpienie prezydenta, to głos zabrał prezydencki minister Marcin Przydacz. Jak przekazał, Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Z prezydentem USA rozmawiał podczas recepcji powitalnej, która odbyła się w ramach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednym z tematów rozmowy było powstanie stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
4: Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
0: Mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Jak przekazał, rozmowa dotyczyła też m.in. inwestycji amerykańskich firm w Polsce. To już prawomocne 30 lat więzienia dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Tomasza J. W pierwszej instancji to było 20 lat za kratami. Domagaliśmy się dożywocia, ale z wyroku jesteśmy zadowoleni, mówi Aleksander Piekacz z prokuratury rejonowej w Częstochowie.
5: Sąd uwzględnił zarzut apelacyjny odnośnie kary, która była za niska naszym zdaniem wydana przez sąd pierwszej instancji. Cieszymy się również z jego wydania w ten sposób, że sąd zmienił wyrok i podwyższył karę na lat 30.
0: Wyrok ze łzami w oczach przyjęła rodzina zamordowanego księdza. Najstarszy brat ofiary, Andrzej Dymek, mówił o sprawiedliwym rozstrzygnięciu.
6: Mój brat zginął śmiercią męczeńską. On go zamęczył. Jemu płuca pękły. On się męczył. A co oskarżony zrobił? Pozwolił mu umrzeć.
0: Przypomnijmy, w lutym ubiegłego roku 52-letni Tomasz J. napadł na plebanię. Chciał ukraść pieniądze z datków wiernych. W otwartym garażu zaatakował proboszcza księdza Grzegorza Dymka. Obezwładniony i skrępowany duchowny się udusił.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 20 tysięcy osób korzysta już z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników, wolontariuszy w okolicy oraz wskazać, czy potrzebuje apteczki lub AED.
7: Wolontariusze, pierwsi ratownicy są na miejscu zdarzenia w ciągu maksymalnie 4 minut od wciśnięcia przycisku pomoc przez świadka zdarzenia.
0: Mówi Marcin Fleischer, prezes OSP we Wtórku. Zanim przyjedzie karetka, każda minuta i każda para rąk do pomocy ma znaczenie. Aplikacja działa w intuicyjny sposób i pomaga zorganizować pomoc, zanim na miejscu pojawi się na przykład pogotowie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Pogoda.
0: Bezchmurne niebo, więcej słońca i wyższe temperatury w całym kraju, miejscami nawet powyżej 25 stopni. Tak będzie w przyszłym tygodniu, a dziś przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie możliwe także burze. Temperatura od 14 do 17 stopni, miejscami na północy 13, a w rejonach podgórskich około 12 stopni.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Bierajewicz.
9: Wrzesień 91 roku. Co to był za czas dla mnie w moim życiu? Właśnie nastąpiła zmiana szkoły. Trafiam do liceum. Jest pierwszy miesiąc nauki w naprawdę niesamowitym miejscu, a za oknem dzieją się piękne rzeczy, jak na przykład nowa muzyka. 24 dzień września 91 roku. Ważny dzień. Bo tego dnia, gdy w tej nowej szkole nie byłem jeszcze miesiąca, pojawiła się nowa płyta, która miała sporo zmienić w moim życiu. I dziś do tej płyty będziemy wracać wyjątkowo często. Nevermind ma dzisiaj 35 urodziny.

0: Eye of the Tiger, grupa Survivor. A teraz będziemy wspominać panią, o której będziemy mówić w rockowym muzycznym radiu dzięki wydarzeniom, które miały miejsce prawie dokładnie 60 lat temu.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Zaczęła się w The Bags on Nils w Soho w Londynie w maju roku 67. To wtedy Linda Eastman, jeszcze wtedy Eastman zobaczył Paul McCartney. Pani fotograf przyszła na koncert zespołu The Animals razem ze znajomymi, no i od razu wpadła w oko Beatlesowi. Kiedy dziewczyna mijała jego stolik, miał wstać, zablokować jej przejście, a potem powiedzieć: cześć, przepraszam, jak się masz? A potem zaprosić do innego klubu, a następnego dnia zaprosić także na obiad. Nie mogła trafić lepiej. Naprawdę była u jego boku szczęśliwa. I gdyby nie rak, pewnie wciąż by tam była. I tego 24 września, może na Seszelach, może na Hawajach, albo po prostu u siebie w domu w Anglii przy kominku, świętowałaby razem z Paulem swoje 84 urodziny. Linda McCartney grała kiedyś z nim w zespole. Nazywał się Wings.

0: Dawno temu w polskiej muzyce powstawały piosenki, które dzisiaj są tak zwanymi evergreenami. Mam wrażenie, że to jest jeden z takich numerów, nagranych oczywiście odpowiednio później, dość świeża piosenka w zestawieniu z tymi starymi, która takim evergreenem za jakiś czas się stanie, jeśli już nie jest. Spadam. I koma. No dobrze, cóż przed nami? Będziemy śpiewać pewną piosenkę, która pojawia się na kilku stadionach w Europie, w szczególności na jednym. Ale to za moment. Najpierw Red Hot Chili Peppers.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.
4: This is Alice Cooper.
5: This is Marilyn Manson.
6: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to SK Rock.

Away with Murder, Papa Roach w polskim radiu. Eszka Rock. Wspominałem chwilę temu Lindę McCartney i rocznicę jej urodzin. Tak się składa, że tego samego dnia przyszedł na świat jeszcze inny muzyk, który też miałby dzisiaj, gdyby żył, 84 urodziny. Gary Marsden. Nie kojarzą państwo? No, zaraz się państwo przekonają, że kojarzą. I to doskonale. W roku 59 zakładał zespół o nazwie Gary and the Peacemakers i ich menedżerem został ten, który też był menedżerem zespołu The Beatles, czyli Brian Epstein. Trzy single tego zespołu, czyli Gary and the Peacemakers, zdobyły pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów. A jedna z tych trzech piosenek doskonale jest znana kibicom zespołu FC Liverpool. When?

0: Oho, znaleźli się fani, kibice zespołu z Liverpoolu, którzy mówią: panie Jaro, nie żaden FC Liverpool, tylko Liverpool FC, FC, jeśli już. No dobrze, mea culpa, przepraszam. 10 raport Eski Rock, a po nim m.in. The Killers.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Mamy do czynienia z sabotażem. Chodzi o pożar stacji Starlink na Mazowszu. W łódzkim Czołowie zderzenie dwóch osobówek. Trzy osoby trafiły do szpitala. W raporcie zabytkowa kamienica w Łodzi i ostry spór o najem krótkoterminowy.
2: SK Rock. Raport.
4: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem, mówi naszemu reporterowi wicepremier Krzysztof Gawkowski. A chodzi o sprawę pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Łączymy się z Jakubem Krzyżakiem, który zbiera najnowsze informacje w tej sprawie.
5: Tak, jestem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Czego się dowiedziałeś?
5: Rozmawiałem dosłownie przed chwilą z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim. Minister cyfryzacji mówi wprost: wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem.
6: Modus operandi całego zdarzenia wskazuje, że to jest kolejny element wojny hybrydowej.
5: Gawkowski wskazał, że trwała awaria w tym miejscu mogłaby pozbawić internetu zarówno cywili, jak i wojskowych na Ukrainie. Wiadomo, że teraz wszystko działa jak należy, ale służby ustalają, czy i jak długa mogła być ewentualna przerwa w dostawie internetu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński studzi jednak emocje.
7: Tworzenie paniki jest na rękę Rosjanom. Funkcjonariusze ABW analizują i weryfikują wszelkie informacje na ten temat. Wszystko dokładnie wyjaśnimy.
5: Na miejscu oprócz ABW pracuje też policja.
2: To jest raport.
4: Trzy osoby trafiły do szpitala, to po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Do wypadku doszło dziś po 7 rano w miejscowości Przerom w Łódzkiem.
8: Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że 53-letni kierujący Skodą z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym Hyundaiem, którym kierował 62-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia do szpitala zostali przewiezieni obaj kierujący, a także pasażer Hyundaia.
4: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Na miejscu cały czas pracują mundurowi, którzy ustalają dokładne przyczyny wypadku. Ostry spór o najem krótkoterminowy. Prywatny właściciel wykupił w zabytkowej łódzkiej kamienicy w centrum miasta 200-metrowe mieszkanie. Chce podzielić je na 7 części i przeznaczyć na najem. Mieszkańcy protestują, konflikt rozstrzygną sądy. Jest to jedna z wielu podobnych spraw i wpisuje się w trend, który widoczny jest w dużych miastach. O tym Grzegorz Mnich.
9: Schemat się powtarza. Przypadek łódzkiego mieszkania jest jednym z wielu.
10: Miało być podzielone na 7 klitek, które miały stanowić takie mieszkania patodeweloperskie.
9: Lokatorzy bronią się jak mogą, bo wiedzą, czym taki wynajem się kończy, mówi Rafał Łosiak, prezes wspólnoty mieszkaniowej.
10: O 3 w nocy dzwonimy po policję, policja przyjeżdża o 4 w nocy. To jest bardzo uciążliwe dla wszystkich.
9: Deweloperzy, którzy budują w centrum miasta, tworzą całe nieruchomości od razu pod wynajem, zauważa łódzki radny Marcin Chęcz.
11: Osoby młode, które chciałyby mieszkać w centrum miasta, mają do wyboru dosłownie po 2-3 lokale.
9: Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom blokować decyzję o przekształcaniu lokali w najem krótkoterminowy.
4: A ustawa o tak zwanym krótkim najmie ma wejść w życie od nowego roku.
1: SK Rock Biznes.
4: Ponad 500 osób, pracowników IT w poznańskim oddziale koncernu farmaceutycznego GSK może stracić pracę, poinformował serwis epoznań.pl. Zarząd przekazał, że koncern realizuje 3-letni program mający na celu uproszczenie działalności GSK oraz skoncentrowanie zasobów. Ministerstwo Finansów proponuje przedłużenie okresu, w którym przedsiębiorcy popełniający błędy w krajowym systemie e-faktur nie będą karani. Oznacza to, że także w przyszłym roku przedsiębiorcy nie będą musieli obawiać się kar pieniężnych, a szczegóły na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zadłużenie polskich firm przemysłowych wzrosło w ciągu roku o 17,7% i na koniec lipca sięgnęło 8 miliardów 860 milionów złotych. Liczba przedsiębiorstw z zaległościami praktycznie się nie zmieniła, wynika z danych Big Info Monitor. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,85 zł, za euro 4,38 zł. Aktualny kurs franka to 4,67 zł, a funta 5,10 zł.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogoda.
4: Dziś bez większych zmian. Pogoda z dużym zachmurzeniem, ale też z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu w całym kraju, a na południowym zachodzie niewykluczone lokalnie słabe burze. Wysoko w Tatrach opady śniegu, a temperatura w całym kraju od 14 do 16 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
0: Dziś przez cały dzień będziemy wspominać to, co wydarzyło się 35 lat temu z naciskiem na Nirwanę, czyli album Nevermind, który ukazywał się 24 września 1991 roku. Ale tak się składa, że tego samego dnia w Ameryce ukazała się jeszcze inna, bardzo ważna dla muzyki płyta. I o niej będzie m.in. w tej godzinie. Zapraszam.

0: Kultowe historie w SC Rock.
1: Depesz Mode za nami, a teraz będzie opowieść o Tamasie Michalim, człowieku, który ukończył konserwatorium Beli Bartoka w Budapeszcie, gdzie pierwotnie grał na wiolonczeli. Ta zdolność do chwytania i grania na instrumentach tak zwanych klasycznych przyniosła efekt potem w postaci jego eksperymentów z muzyką poważną i wariacjami na temat dzieł Liszta czy Wagnera. Ale najważniejsze robił oczywiście pod koniec lat 60. i w latach 70. i jeszcze w latach 80. z zespołem Omega, do którego dołączył w lutym roku 67. Był filarem sekcji rytmicznej w jej najsłynniejszym złotym okresie. Brał między innymi w nagraniu tego hitu, który zaraz Państwu zagram. Tamasz Michali miałby dziś urodziny. Rocznik 47. Ale niestety urodzin już nie obchodzi. W zespole Omega grał zwykle na gitarze basowej.

0: przejmująco smutna ta piosenka, ale miała mieć zupełnie odwrotny skutek, miała dać nadzieję ludziom, którzy mają myśli samobójcze. Głównym pomysłodawcem i autorem większości części utworu był perkusista zespołu Bill Berry. I tu taki paradoks, Bill, perkusista w tym kawałku, nie zagrał na tradycyjnej perkusji, tylko ustawił maszynę perkusyjną o nazwie Univox. Everybody Hurts zespołu R.E.M. Przecudowna piosenka Westerok. Wspomnimy sobie za moment jeszcze jeden album, który ma dzisiaj urodziny, ale najpierw pojawią się Ladypunk.
1: Reklama. SKROK.PL. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.PL. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. Eska Rock. Radar.
3: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Nie bierzemy jeńców. Takimi słowami Grzegorz Kupczyk zapowiada swoje najnowsze muzyczne uderzenie. Legendarny wokalista, który w tym roku świętuje 45-lecie działalności, szykuje się do premiery solowego albumu Aperitif. Jak sam podkreśla, promujący go singiel naznaczony ma być najmocniejszym utworem na płycie i przypomnieć wszystkim, że artysta nie zapomniał, kim jest i skąd się wywodzi. Szczegóły znajdziecie na skrok.pl.
1: Skrok. Radar.
4: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
5: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

Fabryka Małp, zespołu Lady Bank. Rok 91 znów weźmiemy na tapet. Rok, w którym oczywiście dzisiaj wspominamy, to najczęściej ukazywała się na przykład płyta Nevermind Nirvana. Dziś 35. rocznica jej wydania. Ale tak jak mówiłem i zapowiadałem, tego samego dnia ukazała się jeszcze jedna bardzo ważna dla muzyki płyta. Płyta zespołu Red Hot Chili Peppers. Ten 91 rok to był moment, gdy już pukali do drzwi wielkiej sławy. Dwa lata wcześniej wydali album Mother's Milk, który w Stanach Zjednoczonych odniósł zauważalny sukces, no i pozwolił muzykom na podpisanie kontraktu z dużą wytwórnią, w tym przypadku Warner. Kontraktu na tyle lukratywnego, że już za samą zaliczkę wokalista Anthony Kiedis, wspominał to kiedyś, kupił sobie sportowe auto i dom na wzgórzach Hollywood. No ale to, co wydarzyło się po wydaniu Blood Sugar Sex Magik, a ta płyta też ma dzisiaj 35. urodziny, no to już ich finanse podbiła do poziomów niebotycznych. Cóż Państwu zagrać z tej płyty, która też ma dzisiaj urodziny? Może singlowe Suck My Kiss?

0: I'm a Believer, Smash Mouth w SC Rock. 11 za moment. Pani Ania za moment pojawi się także w raporcie tu na antenie, a potem po niej pojawi się Billy Idol z piosenką Rebel Yell.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Queen of Hearts, no właśnie. To jest epki, którą nagrywaliśmy w Real World Studio u Petera Gabriela, więc to też była przepiękna przygoda. Byliśmy tam 3 albo 4 dni bodajże. Nagraliśmy 3 numery.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Olek Orłowski z zespołu Smolik, Fox i T-Love. Zapraszam do audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
9: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
10: Akcja służb w Woli Krobowskiej. Minister cyfryzacji mówi o akcie dywersji. Wybuch gazu pod Tarnowem. Sporo utrudnienia w ruchu na trasie do Tuchowa. 1338 km w raporcie rekord Guinnessa w jeździe elektrykiem.
11: SK Rock. Raport.
10: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Duże prawdopodobieństwo aktu sabotażu, ale wciąż możliwe, że doszło do zwarcia instalacji zasilającej. Strażacy, policjanci, funkcjonariusze ABW i prokurator pracują w miejscu pożaru stacji bazowej Starlinku w Woli Krobowskiej, niedaleko Grójca na Mazowszu. To mogło być podpalenie, przyznają strażacy, a minister cyfryzacji mówi o prawdopodobnym akcie dywersji.
12: Chodzi po prostu o to, że dzięki infrastrukturze w Woli mamy możliwość korzystania z Starlinków na Ukrainie i ta infrastruktura podlegała, wszystko na to wskazuje, sabotażowi, który miał ją doprowadzić do zniszczenia.
10: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przyznaje, że taka infrastruktura to dla wroga cel pierwszego wyboru.
13: Można uważać, że tego typu instalacja, która ma związek z Ukrainą, z wojną na Ukrainie, mogła być celem, ale jak mówię, nie należy od razu tutaj przesądzać, bo po pierwsze dowody, śledztwo, sprawcy i tutaj dajmy po prostu służbom pracować.
10: Na miejscu w Woli Krobowskiej jest nasz reporter i jego relacje w kolejnych serwisach.
11: To jest raport.
10: Uwaga kierowcy, po porannym wybuchu i pożarze w domu w Porębie Radlnej pod Tarnowem są spore utrudnienia w ruchu na trasie do Tuchowa. Na miejscu działa 40 strażaków.
14: Działania polegają na zabezpieczeniu miejsca oraz stabilizacji uszkodzonej konstrukcji.
10: Relacjonuje Dominik Ryba z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Rano w jednym z domów jednorodzinnych doszło do wybuchu butli z gazem. Ranną kobietę do szpitala zabrał śmigłowiec LPR. Teraz okoliczności wypadku wyjaśnia policja. W kolejnym mieście stracili cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Piotrków Trybunalski wprowadza strefę z zakazem jazdy tymi pojazdami. A szczegóły zna Rafał Różycki.
15: Zakaz dotyczy przede wszystkim parków, ale też skwerów czy placów zabaw.
16: Doszliśmy do wniosku, że ograniczenie ruchu hulajnóg elektrycznych przyczyni się do zwiększenia tego bezpieczeństwa.
15: Mówi radny Tomasz Berendt. Mieszkańcy przyznają, że idąc chodnikiem czy alejką w parku, trzeba mieć oczy dookoła głowy.
17: Ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie. Bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę.
15: Tylko w tym roku policja w Piotrkowie odnotowała blisko 20 wypadków i kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg.
10: A o wprowadzeniu stref z zakazami hulajnóg myślą też inne miasta, m.in. Łódź i Bełchatów.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ustanowił rekord Guinnessa. To w kategorii najdłuższego przejazdu seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Pokonał dokładnie 1338 km. Trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Hel.
5: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin, oczywiście ekojazdy. 7,1 kWh na 100 km to było średnie zużycie.
10: Mówił Miko Marczyk. Dotychczasowy rekord elektryka został poprawiony o ponad 100 km. Przejazd miał charakter eksperymentu i miał pokazać postęp technologiczny samochodów elektrycznych.
0: Taka informacja cieszy oczywiście moje oszczędne poznańskie serce, ale średnia prędkość podobno wynosiła 30 na godzinę. No to chyba trochę tak wolno.
10: Wolno.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
19: Pogoda.
10: W najbliższych dniach temperatura od 13 do 18 stopni, wiatr na ogół słaby, a w nocy silne zamglenia. A dziś pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu w całym kraju, a na południowym zachodzie słabe burze. Temperatura od 14 do 16 stopni.
18: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
20: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.
21: Zaprasza Jarosław Rajewicz.
0: Cały dzień wspominamy 35. rocznicę wydania albumu Nevermind i zrobię to też po godzinie 11, ale Nirvana nie będzie jedynym tematem, który poruszę, bo w kultowych opowieściach jeszcze wspomnimy tego, który odszedł w zeszłym roku, czyli Ozziego Osborna. A dlaczego? No to tego się Państwo dowiedzą jeszcze przed 12. Polecam odrobinę cierpliwości. Zapowiadane Billy Idol i Rebel Yell. Bardzo proszę.

0: Let's Dance, David Bowie, w SC Rock. A teraz o Nirwanie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Zaczęło się od Bleach, albumu nagranego jeszcze w latach 80., który wydawany był pod skrzydłami wytwórni Sub Pop, ale krótko po jego wydaniu chłopcy poczuli się ograniczani przez niezależną wytwórnię, no i weszli do studia w Madison, prowadzonego przez producenta Butcha Viga, i nagrali wtedy wczesne wersje piosenek, które niektóre z nich miały potem trafić na album, który miał być przełomowym w ich historii. W trakcie przygotowań do nowej płyty z zespołu odszedł perkusista. Nie był nim od początku Dave Grohl, tylko Chad Channing. No i we wrześniu roku 90 chłopcy, widząc perkusistę hardkorowego zespołu Scream, czyli właśnie Dave'a Grohla, zaprosili go i ten przyszedł do Nirwany. Sam Butch Vig przyznał później, że Grohl stanowił 90% brzmienia Nevermind. Nevermind, którego nagrania krążka zaczęły się w maju roku 91 w Sound City Studios w Kalifornii. No a we wrześniu płyta była gotowa. I historia muzyki się zmieniła także za sprawą tej piosenki Lithium.

0: Måneskin i Supermodel w Esther Rock. Będziemy mówić jeszcze w tej godzinie o Ozzy Osbornie, ale nie będzie to historia stricte muzyczna. Już mi się gęba śmieje i Państwu też się będzie za parę chwil się również śmiała. Ale o szczegółach za moment. Zapraszam.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esther Rock.
2: Na pewno niedawno była ta afera Wieczorem Panieńskim, gdzie...
3: O Jezu, to ja przegapiłem. Jaki Wieczór Panieński?
2: Polki...
3: A, w samolocie?
2: Polki.
3: Ach, wspaniałe. Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to
2: wyglądało. Wyrzucone z samolotu. Byłem na forum i widziałem relacje, że... od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu i złożyłem to w całość i napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Big Out.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars.
7: I'm Slash.
8: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

jednej z prób, gdy zasnął za kierownicą, a po przebudzeniu obok siebie znalazł kartkę z informacją, że jednak nie zdał. I albo o tym, że przed kolejnymi próbami często wstępował do pubu, by wypić kilka piw, wszystko po to, by powstrzymać drżenie rąk. Ale gdy te 17 lat temu udało mu się zdobyć w końcu to prawo jazdy, sukces uczcił zakupem nowego Ferrari, którym potem spowodował wypadek, ale to już zupełnie inna historia. A koniec końców Ozzy zrezygnował z prowadzenia samochodu i w sumie twierdził, że nie było mu to prawo jazdy do niczego potrzebne.

0: Tequila i Iris. I a propos Iris, to przypominam, że dzisiaj wieczorem premiera nowego singla zespołu U2, a jutro 50. rocznica ich powstania. I kto wie, czy jutro na tą 50. nie wrzucą gdzieś do sieci całej nowej płyty, która już gotowa i w sumie czeka na premierę. A jak nie wrzucą, jak jej nie opublikują, to być może dadzą jakieś szczegóły dotyczące nowego albumu i trasy, która jest zaplanowana na 2027 rok. Jaram się jak dziecko. 12. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Do jutra.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
1: Łukasz Bąk.
3: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: Reklama.
7: Atak nożownika w klasztorze na Podkarpaciu. Pożar przy stacji łączności satelitarnej na Mazowszu.
8: SK Rock. Raport.
7: Minęła 12:00, Michał Przybyła, zapraszam. Nie żyje jeden z księży, a 4 osoby są ranne. To po ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymano 31-letniego Ukraińca. Według naszych informacji mężczyzna wtargnął na teren opactwa z maczetą. Ranni to księża i osoby świeckie. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Do ataku doszło w trakcie porannej mszy. Jak informuje Anna Długosz z policji w Jarosławiu, obywatel Ukrainy zaatakował księdza maczetą.
10: Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę.
9: Wszyscy trafili do szpitala w poważnym stanie. Jeden z mężczyzn zmarł na skutek odniesionych ran. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku.
7: Właśnie teraz w Jarosławiu rozpoczyna się posiedzenie sztabu kryzysowego. Dowiedzieliśmy się od burmistrza Marcina Nazerewicza, który był już na miejscu ataku i sam także zbiera informacje o tych wydarzeniach.
11: Ci, którzy zostali poszkodowani, nie byli w jednym miejscu. Ponoć ten człowiek się przemieszczał.
7: Na miejscu ataku pracują teraz kryminalni, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tych wydarzeń.
8: To jest raport.
7: Niewielka miejscowość niemal odcięta od świata. Na głównych drogach policyjne kontrole. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej niedaleko Grójca na Mazowszu. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
12: Zgadza się, jestem.
7: Co teraz dzieje się na miejscu?
12: Ja w tej chwili jestem jakieś 500 metrów od tej stacji bazowej Starlinków. Dalej żaden z dziennikarzy nie jest wpuszczany. Miejsce zabezpiecza policja. Co chwila tą drogą, przy której jestem, jeżdżą samochody wojskowe i na wojskowych numerach, a także nieoznakowane radiowozy i auta straży pożarnej. My nic nie wiemy, mówi mi jeden z mieszkańców Woli Krobowskiej, pan Mirosław.
13: O pożarze to ja w ogóle nic nie wiem. Nic nie wiem. Ja tu nie słyszałem żadnej straży. Nic. To było wieczorem, ciemno było. Zgasło światło, gas telewizor. Za jakieś pół godziny się włączyło światło.
12: Sprawę bada już policja. Na miejscu jest też ABW.
7: Do sprawy będziemy wracać w kolejnych raportach.
1: SK Rock Biznes.
7: Ustawa paliwowa ponownie trafi na biurko prezydenta. Senat przyjął rządowy projekt bez poprawek. Zakłada nałożenie dodatkowych podatków na wielkie koncerny paliwowe, które zarobiły na wysokich cenach ropy. Rząd chce, by zyski sfinansowały kolejny program obniżek na stacjach. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział już, że nie podpisze tej ustawy, gdyż jego zdaniem jest niezgodna z konstytucją. Gaz w Europie drożeje. Kontrakty na holenderskiej giełdzie zyskały ponad 3% i kosztują niespełna 75 euro za megawattogodzinę. Powodem są obawy o dalsze zakłócenia przepływu surowców przez cieśninę Ormus. Magazyny gazu w Unii są wypełnione w 70%, a w Polsce niemal w 100%. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju prognozuje spowolnienie wzrostu polskiej gospodarki. W 2027 roku PKB ma wzrosnąć o 2,8% wobec 3,5% w tym roku. Powodem ma być m.in. wygasanie inwestycji finansowych z KPO. Bank wskazuje też na wysokie ryzyko fiskalne i słabszy popyt w strefie euro.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Pogoda. Mam nadzieję, że wzięliście dziś parasole, bo właściwie w całym kraju trzeba spodziewać się deszczu, a termometry w większości krajów wskażą maksymalnie 15 stopni. Nieco chłodniej będzie na wschodzie. Piątek zapowiada się niemal identycznie. W sobotę pogoda się poprawi, będzie znacznie cieplej i zdecydowanie mniej chmur. A co za tym idzie? Więcej słońca.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: 4 minuty po 12. Czwartek, 24 dzień września 2026 roku. To jest SK Rok. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco. Będziemy razem do godziny 15. Dokładnie 24 września, 35 lat temu, premierę miał jeden z najważniejszych albumów w historii muzyki rockowej, czyli album Nevermind grupy Nirvana. No i z tej okazji nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynam singlem z tej płyty zatytułowanym Come As You Are. Akordy w tym numerze to zwolniona kopia riffu z piosenki 80s zespołu Killing Joke, wydanej w roku 1985. Utwory były tak do siebie podobne, że Nirvana rozważała rezygnację z wydania tej piosenki na singlu, jednak ją wydała. Natomiast zespół Killing Joke brał pod uwagę wejście na drogę sądową, ale po śmierci Kurta Cobaina jednak postanowili panowie zrezygnować z tego pozwu. Wokalista Killing Joke tłumaczył to tak. Życie jest cholernie krótkie, stary. Moglibyśmy przecież pojechać na ryby, albo zająć się czymś sensownym. Po co ciągać się po sądach? Moim zdaniem bardzo dobre podejście. Come As You Are i Nirvana z okazji 35-lecia albumu Nevermind.

to Boulevard of Broken Dreams i grupa Green Day w Esterok. Dziś, proszę Państwa, 35 lat kończy płyta Nevermind Nirvanelo. Okazuje się, że 24 września to jest bardzo ważna data w historii muzyki. Na przykład w 2008 roku, 24 września, pewna amerykańska firma, która produkuje te takie zapalniczki na benzynę, wypuściła na iOS-a aplikację, która jest wirtualną zapalniczką. I to nie jest jakieś tam fiubździło, nie, nie, proszę Państwa. Tą zapalniczkę trzeba sobie paluszkiem otworzyć, trzeba ją odpalić i dopiero wtedy płomień pojawia się na naszym ekranie. Jaki to ma związek z muzyką, zapytają Państwo? Ano taki, że celem wypuszczenia tej aplikacji były koncerty. Po to, żeby można było zamiast prawdziwym, żywym ogniem świecić taką wirtualną zapalniczką przy pomocy telefonu. Na przykład płomień reaguje na przesuwanie ręki i na muzykę. Także naprawdę fajna sprawa, szczególnie przy dzisiejszych cenach benzyny, bo to jest, proszę Państwa, aplikacja, która imituje zapalniczkę benzynową. Dzisiaj można ją mieć nie tylko na iOS-a, również jest na Androidzie. Ja mam, bawię się nią od kilku minut i powiem szczerze, że bardzo fajna rzecz. Co prawda, przy tej piosence, którą mam teraz, pewnie sobie Państwo nie poświecą taką wirtualną zapalniczką, ale przy kolejnej już może tak. System of a Down teraz, za chwileczkę Tom Petty, Westrock.

0: Zamki na Piasku i Ladybug w Estrock. Już za chwileczkę za to będziemy palić trochę tego północnego oleju, czyli Midnight Oil i Beds Are Burning. To już za moment. Band z Antypodów na antenie Eskirok.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ale słuchajcie, zobaczcie, wraca Dar Młodzieży, cała Gdynia wita, ludzie tam wychodzą na bulwary, machają, a jak ja wracam do domu, to słyszę, o, wrócił Dar Mozjad.
3: To jest w ogóle takie ładne słowo, Dar Mozjad, i niestety takie częste.
4: Dzień dobry, drodzy słuchacze, guten morgen, Wojtku.
2: Dzień dobry Państwu, herzlich willkommen, to jest SK Rock.
3: I to jest Wojtek, nasz ulubiony poliglota, zwłaszcza jeśli chodzi o język niemiecki.
2: Tak, trzy języki, jeden swój, dwa w buta.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. SC Rock. Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Niezwykle przykre wieści obiegły muzyczny świat w tym tygodniu. W sieci pojawiło się skierowane do fanów formacji Dead Kennedys oświadczenie, w którym przekazano smutne informacje. Okazuje się, że z poważną chorobą Parkinsona zmaga się jedna z ikon punkowej kapeli, gitarzysta East Bay Ray. Muzyk zamierza koncertować się z zespołem tak długo, jak pozwoli mu na to stan zdrowia, a więcej szczegółów znajdzie się na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
7: Alright, this is Kirk from Metallica.
8: Hello, I'm David Gilmour.
9: Hello, I'm Richard Wright.
10: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
11: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

pisząc ten kawałek, myślałem o piłce nożnej. Chciałem stworzyć piosenkę angażującą publiczność, coś, co fani mogliby podchwycić. Oczywiście, jak to ja, nadałem jej nieco więcej teatralnej subtelności niż zwykłej piłkarskiej przyśpiewce. Można to też chyba postrzegać jako moją wersję I Did It My Way. Udało nam się razem z Queen osiągnąć sukces, ale z pewnością nie było łatwo. To nie była droga usłana różami, o czym zresztą sam ten utwór opowiada. Tak o numerze We Are The Champions opowiadał sam Freddie Mercury, który skomponował i napisał tekst do tego kawałka właśnie. No to zostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich. Tym razem mam dla Państwa numer Pink Floyd, Hey You.

0: Dreams to Żurawinki Westerok, czyli The Cranberries. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 13, a to oznacza najświeższy raport. Po raporcie czeka na Państwa już Smoke on the Water grupy Deep Purple.
1: Reklama. Porachunki osobiste.
2: Porachunki osobiste.
1: ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: Reklama.
7: Mamy najnowsze informacje w sprawie ataku nożownika na klasztor w Jarosławiu. W Nowym Sączu znaleziono pociski z II wojny światowej. Ewakuowano dwie szkoły i centrum handlowe.
8: ESC Rock. Raport.
7: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. Jeden ksiądz nie żyje, dwóch kolejnych duchownych jest operowanych. Ich stan jest bardzo ciężki. Do szpitali trafiły jeszcze dwie inne osoby ranione przez nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. To najnowsze informacje naszego radia po ataku na Podkarpaciu. Policja zatrzymała 31-letniego Ukraińca, który zaatakował na terenie opactwa przed mszą. Na miejscu w Jarosławiu jest nasz reporter Tomasz Widak. Powiedz, co tam się teraz dzieje.
9: Teren wokół klasztoru jest ogrodzony policyjną taśmą i pilnowany przez mundurowych. Widać ekspertów od kryminalistyki, którzy na miejscu zbierają dowody. Według moich ustaleń napastnik zaatakował w kościele, ale też w kilku pomieszczeniach na terenie klasztoru. W dodatku, jak mówią świadkowie, za chwilę miały się tam też pojawić grupy młodych ludzi z ośrodka rekolekcyjnego. Tutaj pracują teraz służby, a jednocześnie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego władz miasta i wojewody podkarpackiej. Tutaj przed policyjną taśmą widać też wstrząśniętych wiernych, którzy nie mogą uwierzyć, że w tej spokojnej podkarpackiej miejscowości mogło dojść do tej tragedii.
7: Zatrzymany napastnik jest teraz w policyjnym areszcie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie przesłuchany.
8: To jest raport.
7: Instalacja jest całkowicie wyłączona. Uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
10: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe, brały udział w tym zdarzeniu.
7: Na miejscu wciąż pracują służby, dojazd do miejsca zdarzenia jest zablokowany.
11: Na miejscu pracują nie tylko policjanci, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej, ale również funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CBŚP. Jest to całkowicie wyłączone ze względu na uszkodzenie źródeł zasilania tej infrastruktury, więc ona nie działa.
7: Mówi starszy aspirant Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Śledczy nie chcą przekazać więcej informacji, zasłaniając się dobrem postępowania. Wiadomo, że zgłoszenie do Straży Pożarnej wpłynęło około 21:00. Po ugaszeniu pożaru około 3:00 nad ranem teren przejęła policja.
8: To jest raport.
7: Dwie szkoły i pobliskie centrum handlowe ewakuowane. To po tym, jak na budowie hali sportowej przy ulicy Grodzkiej w Nowym Sączu znaleziono rano 3 pociski z czasów II wojny światowej. Policja zamknęła część ulic.
12: Została podjęta decyzja o ewakuacji pobliskich szkół, biurowca, około 1600 osób. Informujemy mieszkańców w obrębie 500 metrów o zaistniałym zdarzeniu.
7: Mówiła Aneta Mazur z nowosądeckiej policji. Na miejsce jadą saperzy z Wrocławia. Utrudnienia w rejonie prowadzonych działań mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Pogoda.
7: Dziś w całym kraju typowo jesienna aura, ale spokojnie, wytrzymajmy do weekendu, wtedy wyjdzie do nas słońce. Najchłodniej teraz jest we Wrocławiu, Poznaniu i Zakopanem. Termometry wskazują tam 12 stopni, nieco cieplej w Krakowie, Opolu, Toruniu, Kielcach, Warszawie czy Białymstoku. 15 stopni notuje Łódź, Szczecin i Gdańsk, a najcieplej jest w tym momencie w Bydgoszczy i Koszalinie, bo 16 stopni.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: 4 minuty po 13:00, czwartek, 24 dzień września 2026 roku. Zaglądam w kalendarz, a tam, proszę sobie wyobrazić, Światowy Dzień Morza dzisiaj. Okej, to jeszcze rozumiem. Ale drugie święto, które na dziś przypada, sprawia, że zachodzę w głowę, jak to się robi. Bo dziś, proszę Państwa, jest Dzień Stylistów Rzęs. To ja nie wiedziałem, że rzęsę to trzeba wystylizować. To skoro jesteśmy przy rzeczach, które na wodzie, typu rzęsa, to na wodzie też bywa czasami dym. Smoke on the water, the fire in the sky i Deep Purple na początek tej godziny. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry.

którzy mnie uczynił What I've Done i Linkin Park w Ester Rock. A co ona zrobiła? Niejaka Nene Royale. Wczoraj, proszę Państwa, odbył się finał 21. edycji America's Got Talent. No i zwyciężyła dziewczyna, która już od samego początku pokazywała, że muzyka rockowa całkiem mocno w jej serduszku jest zakorzeniona. Seven Nation Army, The White Stripes, tym rozpoczęła swoją przygodę z America's Got Talent, a zakończyła wczoraj wykonując numer The Emptiness Machine, czyli główny singiel promujący najnowszy album Linkin Park From Zero. Dziewczyna oprócz śpiewania gra jeszcze na gitarze, a Mike Shinoda, czyli lider Linkin Park, po występie podkreślił, że Nene to jest artystka po prostu niesamowita. Podobnego zdania byli również fani, którzy swoimi głosami zapewnili Nene Royale zwycięstwo 21. edycji America's Got Talent. Gratulujemy, gorące brawa, no i bardzo się cieszymy, że muzyka rockowa ma się dobrze, przynajmniej za oceanem, chociaż u nas też. Perfekt. Wyspa, drzewo, zamek.

0: The Eagles i Hotel California w Esterok. Podobno, to nie jest potwierdzone info, ale podobno Joe Walsh, gość, który skomponował ten numer, stwierdził kiedyś, że gdyby mógł to zrobić jeszcze raz, to by tego nie zrobił, bo ma już dosyć grania tego kawałka na koncertach. No ale tak bywa, to jest cena sławy, proszę Państwa. Już za chwileczkę w Esterok album, który tak jak Nirvana i Nevermind skończył w tym roku, chwilkę wcześniej, również 35 lat.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

Dziś, proszę Państwa, dokładnie 35 lat kończy album Nevermind Nirwany, ale kilka dni wcześniej, 27 sierpnia, też 1991 roku, swój pierwszy debiutancki album wydał zespół Pearl Jam. Płyta zatytułowana Ten, na której to znalazł się utwór Black, którego właśnie wysłuchaliśmy w Ester Rock. Utwór na początku miał być w ogóle singlem promującym tę płytę, jednak wytwórnia nie zgodziła się na wydanie go jako singla, a mimo to utwór osiągnął ogromny sukces komercyjny i jest jedną z najbardziej lubianych kompozycji grupy. Poza tym jest czwartą najczęściej ogrywaną piosenką przez Pearl Jam na koncertach. W ogóle początki lat 90. to był przepiękny czas dla muzyki grunge'owej. No dobra, to wracamy z oceanu do Polski, do naszego kraju. Teraz Laocze i Wojenka Westerok.

0: Maria to Blondie Westrock. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik najświeższy raport, bo zbliża się 14. Pretty Fly for a White Guy to jest utwór, który przygotowałem dla Państwa na zaraz po raporcie.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Policjant postrzelony w trakcie interwencji. Niewybuchy z II wojny sparaliżowały Nowy Sącz.
2: SK Rock. Raport.
4: Minęła 14, a Michał Przybyła zapraszam. Raport zaczniemy jednak od najnowszych ustaleń z Jarosławca na Podkarpaciu. Napastnik po rozmowie z jednym z księży miał wpaść w furię. Potem wziął nóż z plebanii i wtargnął do kościoła. Tam zaatakował spowiadającą się kobietę i duchownych. To nieoficjalne ustalenia naszego radia po tragedii w klasztorze sióstr benedyktynek. Zginął znany w tej podkarpackiej miejscowości ksiądz Stanisław. Cztery inne osoby są ranne. Mieszkańcy nie mogą uwierzyć w te wydarzenia.
5: Słyszymy, że taka tragedia. I normalnie gęsią skórę mam, aż mi się głos łami.
6: Ale znała pani tego księdza?
7: No z widzenia tylko, z tego jak mszę prowadził. To jest straszne po prostu.
8: Ja tu chodziłem na mszę, także z widzenia go znałem. Fajny ksiądz.
4: Na miejscu pracują teraz policjanci i prokurator. Zatrzymany to 31-letni Ukrainiec. Nic na razie nie wiadomo o jego motywach. Trzech rannych w ataku trafiło do szpitala w Jarosławiu. Wśród nich był zmarły ksiądz Stanisław.
9: Drugi pacjent z licznymi ranami kłutymi klatki piersiowej i kończyn dolnych został przekazany bezpośrednio na blok operacyjny. W tej chwili jest w trakcie zabiegu operacyjnego. I trzeci pacjent również z licznymi ranami kłutymi głównie klatki piersiowej i pleców jest w tej chwili zaopatrywany w SOR-ze i prawdopodobnie będzie przekazany również do zabiegu.
4: Relacjonuje Łukasz Jarema, dyrektor szpitala w Jarosławiu. Trwa właśnie posiedzenie sztabu kryzysowego w mieście z udziałem wojewody podkarpackiej.
2: To jest raport.
4: Policjant został postrzelony w trakcie próby zatrzymania podejrzanego o kradzież. Wszystko wydarzyło się pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku. Rannego funkcjonariusza zabrano śmigłowcem do szpitala.
10: W jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu w trakcie działań około godziny 11 doszło do postrzelenia jednego z policjantów. Funkcjonariusze również oddali strzały. Sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany.
4: Mówiła Anna Kubik-Rościszewska z bolesławickiej policji. Na miejscu pracuje prokurator.
2: To jest raport.
4: Ponad 1500 osób ewakuowanych z dwóch szkół, biurowca i centrum handlowego. To po tym, jak o poranku na placu budowy hali sportowej przy ulicy Grodzkiej w Nowym Sączu odkopano 3 pociski z czasów II wojny światowej. Są ogromne utrudnienia w ruchu, bo policja zamknęła kilka ulic w rejonie budowy.
11: No jest zamknięta.
6: Chcecie iść do centrum handlowego teraz?
11: Tak, jest cała droga zamknięta i musimy iść raczej całkowicie naokoło.
12: Dużo policji jest, dużo jest tych radiowozów.
5: No jest zabezpieczony po prostu ten blok cały, prawda? I tam dalej jest szkoła.
13: Tyle lat, moja córka tu chodziła do szkoły przez 4 lata. W każdej chwili coś się może stać, to nikt nie wie.
6: Nie wybuchy podobno. Z tego co widać, to całe miasto się zablokowało, to muszą mieć jakieś obawy.
4: Z mieszkańcami Nowego Sącza rozmawiał Michał Rejduch. Na miejsce jadą saperzy z Wrocławia.
1: SK Rock Biznes.
4: Polacy coraz częściej sięgają po pożyczki. W sierpniu firmy pożyczkowe udzieliły ich na łączną kwotę ponad 2,5 miliarda złotych. Najmocniej rosła wartość pożyczek ratalnych, bo ponad 26% rok do roku. Wzrosła też średnia kwota krótkich pożyczek gotówkowych do ponad 3 tysięcy złotych. Cudzoziemcy wydali w Polsce w drugim kwartale tego roku ponad 14 miliardów złotych, wynika z danych GUS. To prawie 9% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej pieniędzy zostawili u nas przyjezdni z Niemiec, ponad połowę wszystkich wydatków. W tym samym czasie Polacy za granicą wydali niecałe 9,5 miliarda złotych. Ministerstwo Finansów chce wydłużyć okres w którym przedsiębiorcy popełniający błędy w krajowym systemie e-faktur nie będą karani. Oznacza to, że również w przyszłym roku firmy nie musiałyby obawiać się kar pieniężnych za takie uchybienia. Szczegóły propozycji są dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Pogoda.
4: W całej Polsce dziś pochmurnie i deszczowo. Temperatury wahają się od 12 do 16 stopni. Piątek zapowiada się podobnie, ale według naszych synoptyków w weekend poprawa pogody. Termometry będą wskazywać w okolicach 2 dyszek. Ma być też bardzo słonecznie i tak zapowiada się cały przyszły tydzień. Czyli będziemy mogli cieszyć się tak zwaną złotą polską jesienią.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: 4 minuty po 14, to jest Eska Rock. W czwartek, 24 września 2026 roku. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale ostatnimi czasy wraca moda na lata 90. I znam pewnego gościa, który z tego powrotu na pewno bardzo się cieszy. To niejaki Guy Cohen, czyli gość, którego Państwo znają. Bo to aktor, który zagrał w ikonicznym teledysku Pretty Fly for a White Guy grupy The Offspring. Gość na fali tej nostalgii lat 90. wraca teraz w glorii i chwale, pojawia się w telewizji, pojawia się w radiu, pojawia się w internecie, pojawił się nawet kilkukrotnie ostatnio na koncertach grupy The Offspring na scenie, gdzie tańczył swój ikoniczny taniec. No takie powroty do lat 90. To ja rozumiem. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko, a teraz Pretty Fly for a White Guy, chociaż bez teledysku, bo to radio.

to Lombard i Szklana Pogoda Westerok, a teraz, proszę Państwa, pani, która ma trochę pecha, trzeba by było powiedzieć otwarcie, kiedy koncertuje przed AC/DC. No bo proszę sobie wyobrazić, rok 2024, Hiszpania, pani otwiera koncerty dla AC/DC, no i co? No i użarł ją nietoperz. Potem, kwiecień 2026 roku, otwiera koncert przed AC/DC. No i co? I to Mexico City. Użarł ją jadowity pająk. Na szczęście udało się jakoś ją odratować. Może ktoś powinien powiedzieć Taylor Momsen, że chyba nie powinna grać przed AC/DC, bo to jej przynosi nieco pecha. A może nie, może ona po prostu lubi bawić się z jadowitymi i groźnymi zwierzętami. The Pretty Reckless for I Am Death, bo jestem śmiercią, Westerok.

0: tymczasem sobie, proszę Państwa, wyobrażam, że żyję w roku 1975 i ten utwór właśnie trafia do ogólnej, szerokiej publiczności. Jaki to musiał być szok wówczas wśród wszystkich tych, którzy muzyką choć trochę się interesowali. Queen, Bohemian Rhapsody, Westerrock za nami, a przed nami Katarzyna Nosowska, ledwie wczoraj. To już za moment, Westerrock.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Wokalistą i współzałożycielem tego zespołu był mój ojciec, Wiesiek Orłowski. Podolanka była najbardziej znana, oni grali na Woodstockach, na Wośpach. W ogóle przez chwilę był to w miarę znany zespół, no więc na tej muzyce się wychowałem, to mi leciało w domu.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Olek Orłowski z zespołu Smolik, Fox i Love. Zapraszam do audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. SK Rock. Radar.
4: Zapraszamy. Michał Prytkowicz. Nie od dziś wiadomo, że Sting chętnie zabiera głos w sprawach kluczowych dla współczesnego świata. Legendarny muzyk w najnowszym wywiadzie wypowiedział się na temat rozwoju sztucznej inteligencji i wykorzystaniu jej w tworzeniu. Jak mówi, AI nigdy nie miała złamanego serca, nie ma własnej historii, ma jedynie historie pożyczone. A więcej szczegółów od Stinga na temat AI znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.

Ozzy Osbourne i Dreamer w Acid Rock. Ozzy Osbourne, który dokładnie 24 września 2009 roku za 19 podejściem zdał egzamin na prawo jazdy. Opowiadał zresztą Państwu o tym dzisiaj pan Jaro w Kultowych Historiach. Opowiadał też, że Ozzy przestał jeździć po tym, jak rozbił wymarzone swoje Ferrari. Bo Ozzy kupił Ferrari 458 Italia. To jest auto, które ma 520 koni mechanicznych. To jest super samochód, który kosztuje krocie. No i Ozzy kiedyś wybrał się nim na przejażdżkę, ale niestety się trochę zagubił na ulicach Los Angeles i zaparkował w bagażniku pewnego pana, który jechał Mercedesem. Jak się okazało, ten pan był prawnikiem. Mało brakowało, a wynikłaby z tego naprawdę spora afera. Jednak Ozzy ostatecznie stwierdził, że w sumie to on już tego prawa jazdy nie potrzebuje i on już jeździł nie będzie. I chyba dobrze zrobił, bo w jego stanie jazda po ulicach mogłaby się skończyć jeszcze gorzej. No to teraz Evanescence, Westerok. Oni z tego co

0: płonące serce. Burning Heart i Survivor Westerok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 15, to oznacza najświeższy raport. Po raporcie przywita się z Państwem Michał Cieślik. Ja tylko dodam z bardzo dobrych informacji, że już jutro piątek i że jutro również słyszymy się Westerok punktualnie w samo południe. Za dziś ogromne dzięki, Łukasz Szeciłowski. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Leżałam na kanapie i myślę sobie, to co Ziętara, dzielisz się obowiązkami, posprzątasz dzisiaj, a Ziętara wewnętrzna mówi, co ty Ziętara, daj spokój po prostu, co będziesz sprzątać? No i leżałam na kanapie.
3: Asia, jak słyszysz głosy w głowie, to ja mam takiego lekarza, to on ci może pomóc.
4: Ale Wojtkowi nie pomógł, ale mi nie pomógł.
5: U nas też jest taki podział obowiązków, wszyscy robią wszystko, na przykład ja wszystko, żona nic.
6: A to tak jak u mnie, słuchaj, bo ja na przykład zmywam naczynia, a moja żona pozwała mi wybrać się pranie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
8: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
9: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
10: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
11: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
12: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
13: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
14: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
7: Reklama.
1: To jest Eskarok.
15: Nożownik z Jarosławia dziś przyjechał do Polski. Mamy najnowsze informacje w tej sprawie. Kierowcy z Chorzowa wściekli. Powodem zamiar wyburzenia estakady.
16: Eskarok. Raport.
15: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. To najnowsze informacje od prokuratury po ataku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Ujawniono, że zatrzymany 31-letni Ukrainiec wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował trzech duchownych oraz dwie osoby świeckie. Na razie nic nie wiadomo o jego motywach. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. Od ran zginął jeden z księży, drugi jest ciężko ranny. Stan pozostałych trzech osób nie zagraża ich życiu. Priorytetem jest teraz zapewnienie niebezpieczeństwa mieszkańcom, zaznacza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
17: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia. To, drodzy Państwo, co jest szalenie ważne, to osoby, które były świadkami tego zdarzenia, zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną.
15: Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej, relacjonuje naszemu reporterowi przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Dendor.
18: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła. Tam oczywiście zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka.
15: Decyzją burmistrza Jarosławia do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba.
16: To jest raport.
15: Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty może usłyszeć mężczyzna, który postrzelił 28-letniego policjanta. Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Zdarzenie miało miejsce na jednej z posesji, w której miały znajdować się kradzione przedmioty.
19: Funkcjonariusze udali się na miejsce. Tam rozpoczęli czynności z udziałem osób, które znajdowały się w budynku. W międzyczasie do domu powrócił 33-letni mężczyzna, który na widok policjantów oddał dwa strzały z broni palnej w kierunku jednego z nich, raniąc policjanta w głowę.
15: Mówi Ewa Węglarowicz-Markowska z Jeleniogórskiej prokuratury. Zatrzymanemu może grozić nawet dożywocie.
16: To jest raport.
15: Kierowcy się wściekli. To po tym, jak prezydent Chorzowa, Szymon Michałek, zapowiedział, że nie przywróci ruchu na zamkniętej od kilkunastu miesięcy estakadzie w ciągu drogi krajowej numer 79. Decyzja jest ostateczna. Miasto zamierza wyburzyć estakadę i wybudować nowy obiekt. To jest skandal, mówią kierowcy z Chorzowa, z którymi rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
20: Zapraszam od 14:30, ja go zabiorę do swojego samochodu do godziny 18:00 i zobaczę, co się dzieje.
21: Cały Chorzów zaciśnięty jest. Nie?
20: Poza tym wszystkie drogi są zniszczone. Jest tragedia.
7: Byłoby wygodniej, gdyby była estakada otwarta?
10: Na pewno by było wygodniej.
21: Na dole, na rondzie, na Żołnierzy Września i tak dalej, tam jest wieczny korek, nie? Bo te auta zjeżdżają z Bytomia i jadą potem na Siednicówkę, skręcają i...
22: To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem.
21: Omijać w godzinach szczytu.
15: Estakada w Chorzowie została zamknięta w czerwcu ubiegłego roku. Władze miasta twierdziły, że grozi zawaleniem. Pod koniec sierpnia tego roku pod obiektem przywrócono ruch tramwajów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
15: Temperatura powoli zaczyna spadać. W nocy notować będziemy od 7 do 10 stopni. Jutro znów warto wziąć parasol wychodząc z domu, bo właściwie w całym kraju trzeba spodziewać się przelotnych opadów deszczu. W sobotę pogoda się poprawi i będzie znacznie cieplej, a padać może jedynie na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Niedziela ma być bardzo słoneczna i tak zapowiada się właściwie cała pierwsza połowa października, co mnie bardzo cieszy.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
24: A dziś mija 35 lat od dnia premiery płyty, po wydaniu której można powiedzieć już nic nie było takie samo. I tak parafrazując słynny cytat, 24 września 1991 roku zaczął się grunge. 35. urodziny obchodzi dziś kultowy album Nevermind Nirvany. I z tej właśnie okazji przez cały dzień celebrujemy tę rocznicę, no i gramy utwory z płyty. Po 15 padło na Drain You. 5 minut po 15, Michał Cieślik. Dzień dobry, do 18 będziemy razem, a to jest Nirvana.

dziś na festiwalu filmowym w Gdyni. Uroczysty pokaz filmu Mniej Obcy. Po projekcji spotkanie z twórcami tego właśnie obrazu, a przypomnę, że nam, fanom rocka, ten film szczególnie jest bliski, bo to obraz, którego punktem wyjściowym jest Jan Borysewicz i jego życie. Gitarzysta zespołu Lady Punk. No i w filmie, jak się pewnie Państwo domyślają, dużo, dużo muzyki Lady Punk też się pojawi. No i piękna historia będzie opowiedziana. Dziś ten pokaz uroczysty w Gdyni, no a wszyscy pozostali zobaczą ten obraz 8 października, bo właśnie na ten dzień zapowiedziana jest premiera oficjalna tego właśnie obrazu. Vade mecum scouta, Lady Punk, za nami, Westerok, 13 po 3, czwartkowe popołudnie, Three Days Grace, Westerok.

0: Tu trochę tu i trochę też na Teneryfie, prawda? Taki drugi dom Kazika, można powiedzieć. Zresztą byliśmy tam pod koniec roku z ekipą Eski Rock. Znaczy, nie w domu, tylko na koncercie. Ale niestety, szyki koncertowe pokrzyżowały te problemy zdrowotne Kazika, oby w tym roku nic na przeszkodzie nie stanęło, jeżeli chodzi o ten koncert na Teneryfie, który jest oczywiście zapowiedziany. Kulti Polska to już za nami w Eski Rock. Chwila przerwy, po niej Skorpionsi na naszej antenie.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: To są Skorpionsi w Esterowie, Still Loving You. Michał pojawił się w studiu. Cześć, witaj.
1: Dzień dobry, witam.
0: Taki siatkarsko-piłkarski piątek nam się zapowiada, bo gramy w półfinale na Mistrzostwach Europy, no i przecież nasi też
1: tak
0: kopacze,
1: jest.
0: Że tak to
1: na Stadionie
0: pójdą.
1: Narodowym.
0: Z tak. Bośnią i Hercegowiną. Między innymi na ten temat będzie w raporcie sportowym już za chwilę. Michał ma dla nas najnowsze wiadomości.
2: SK Rock. Raport.
1: Do końca tygodnia w Jarosławiu będzie żałoba. To po dzisiejszym tragicznym ataku nożownika w opactwie jarosławskim. Jedna osoba zmarła, cztery zostały ranne.
3: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo.
1: Mówił Marcin Nazarewicz, burmistrz miasta Jarosławia. Miasto apeluje również o niepowielanie niesprawdzonych informacji.
2: To jest raport.
1: Treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza odbędą się w sobotę w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Spotkania odbędą się w remizach, jednostkach PSP i lokalnych punktach edukacyjnych.
4: Będziemy mówić m.in. o sygnałach alarmowych, alertach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, o tym, gdzie szukać sprawdzonych informacji i gdzie bezpiecznie się schronić. Pokażemy również, jak korzystać z aplikacji, gdzie się ukryć.
1: Mówi Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Informacje o punktach treningowych można znaleźć na stronie komend wojewódzkich PSP w Białymstoku i Olsztynie.
2: SK Rock Sport.
1: Piątkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną będzie 11. spotkaniem reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. Dotychczas biało-czerwoni wygrali 5 meczów, 3 zremisowali i 2 przegrali. Bilans bramek to 17-13. Spotkanie na Stadionie Narodowym rozpocznie się o 20:45. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP w chińskim Chengdu. Polski tenisista pokonał Kazacha Aleksandra Szewczenkę 6-3, 7-6. W kolejnym meczu Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Michaelem Demem, zajmującym 106. miejsce w rankingu ATP. 6 mężczyzn stanie przed sądem za pomoc we wniesieniu i ukryciu rac na stadion żużlowy w Zielonej Górze. Pirotechnika została odpalona podczas derbów Falbłazu ze Stalą Gorzów. Oskarżonym grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

0: Ostatnio przeczytałem taki nagłówek na temat Raya Manzarka, członka zespołu The Doors, który jak wiadomo miał polskie korzenie i cytuję, to jego organy napędzały brzmienie The Doors. Chodzi oczywiście o te organy, na których się gra, żeby nie było żadnych niedomówień i te organy właśnie cudownie było słychać w tym wielkim hicie zespołu The Doors. Break on Through, to już za nami Westerok, za 21 minut będzie 16. Dio jeszcze zmieści się nam w tej godzinie.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

Holy Diver. To jest The of Asteroid na 10 minut przed 16. Przypomnę, nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od utworu z płyty Nevermind Nirvany, która dzisiaj obchodzi sobie 35. urodziny, więc świętujemy tę rocznicę. No a świat miał wielkie szczęście, świat muzyki. 24 września 1991 roku, w tym właśnie dniu, ukazały się dwie wielkie płyty, można śmiało powiedzieć. Tą drugą był krążek Blood Sugar Sex Magik zespołu Red Hot Chili Peppers. I nie bez powodu do tego nawiązuję, bo wchodzę trochę w buty Dawida, no i odkopuję dla Państwa kawałek Red Hot Chili Peppers w tym tygodniu z tej właśnie płyty. No i przypomnimy sobie go już po godzinie 16. Tak jest. A to już Skin na naszej antenie i Skankanazji, Hedonizm, Westerok.

0: proszę bardzo, kolejna godzina czwartku już za nami, bo za dwie minuty będzie 16:00. Limp Bizkit na finał tej godziny, a za chwilę punktualnie o 16:00 Michał i najnowszy raport Westerok. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
3: Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Nożownik z Podkarpacia do Polski wjechał wczoraj z Niemiec. Mamy najnowsze informacje w tej sprawie. Pierwsza autonomiczna apteka w kraju rozpoczęła pracę w Krakowie.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Do Polski wjechał wczoraj z Niemiec, dziś próbował wyjechać na Ukrainę, ale nie został do niej wpuszczony i potem zaatakował. To nasze nieoficjalne ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca, który dokonał ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął jeden z księży, cztery inne osoby, w tym dwóch duchownych jest rannych. Te doniesienia zbiera nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy wiadomo już, co było motywem działania zatrzymanego mężczyzny?
3: To wyjaśnia prokuratura. Z naszych nieoficjalnych doniesień wynika, że napastnik jedynie przejeżdżał przez Polskę, a celem jego podróży była Ukraina. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. W Jarosławiu zebrał się sztab kryzysowy z udziałem wojewody podkarpackiej i burmistrza miasta.
4: Myślę, że to było zderzenie, którego nikt nie był w stanie przewidzieć, natomiast służby zareagowały perfekcyjnie, co świadczy o tym, że miasto jest bezpieczne.
3: Zapewnił burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz. Mieszkańcy są w szoku i wspominają zmarłego księdza Stanisława.
5: Wspaniały ksiądz. 3 dni temu były imieniny księdza świętej pamięci Stanisława. Piękna była msza. Nie mogę dojść do siebie.
3: Do końca tygodnia w Jarosławiu ma obowiązywać żałoba.
1: Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych zapewnił, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Przekazał też, że łączy się w bólu z bliskimi ofiar tego ataku.
2: To jest raport.
1: Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty może usłyszeć mężczyzna, który postrzelił 28-letniego policjanta. Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Mężczyzna na widok policji otworzył ogień.
6: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został przewieziony karetką do szpitala. Był przytomny. W tym momencie nie mamy informacji o jego stanie zdrowia.
1: Relacjonuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Na miejscu pracuje prokurator.
2: To jest raport.
1: To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie apteka prowadzona przez roboty. Przygotowują one nawet leki onkologiczne i kroplówki. Placówka ruszyła w szpitalu imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie. Jak mówi jej kierownik Monika Augustyn, urządzenia zostały sprowadzone m.in. z Finlandii, Belgii i Włoch.
7: Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie. Kolejne urządzenia to są urządzenia, które mają możliwość przepakowania takiego oryginalnego opakowania właśnie do takich unit dozów, czyli do pojedynczych dawek.
1: Koszt robotycznej apteki to ponad 90 milionów złotych. To jednak nie jedyne inwestycje w szpitalu Rydygiera, mówi Artur Asztapski, prezes zarządu placówki.
8: W ramach KPO onkologicznego realizowaliśmy również zakupy do wszystkich oddziałów, które leczą pacjentów onkologicznych. Te oddziały, te pracownie dostały odpowiedni sprzęt, to są endoskopy, rezonans, też poprawa warunków pracy, hospitalizacji pacjentów.
1: Szpital w najbliższych latach planuje kolejne inwestycje na kwotę ponad 250 milionów złotych.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Deszczowe chmury przechodzą teraz przez zachodnią i południową część naszego kraju, ale przelotnych opadów trzeba też spodziewać się w centralnej i wschodniej części Polski. W nocy temperatury będą wahać się od 7 do 10 stopni, a jutro też ma być deszczowo. Weekend za to zapowiada się ciepły i słoneczny, także korzystajmy.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
10: No, informacja o tym ciepłym i słonecznym weekendzie to chyba jedna z najlepszych, jakie otrzymałem w przeciągu godziny. Oby tak się działo. 5 minut po godzinie 16. Ja mówię dzień dobry w drugiej odsłonie naszego czwartkowego spotkania. Michał Cieślik i kolumna bez Zygmunta, bo Zygmunt na urlopie, jak pewnie Państwo wiedzą. No i tę kolejną godzinę czwartkowego popołudnia spędzimy razem. Zapraszam bardzo gorąco. Na początek Strachy na Lachę.

Children of the Revolution i T-Rex w SC Rock. Jak słyszeliśmy w raporcie, ciepły i słoneczny weekend się zapowiada, więc no, warunki idealne do obserwacji nieba. W sobotę po 19 na wschodnim horyzoncie ma się pojawić księżyc w pierwszej jesiennej pełni, znany też jako księżyc żniwiarzy. Więc trochę pięknie i może ciut ponuro, bo ten żniwiarz, no to może się tak kojarzyć niektórym osobom. Ponuro. No ale popatrzeć w niebo zawsze można. Tak swoją drogą, 12 po 16 w czwartek. Czy to już dobry moment, żeby mówić o planach na weekend? W razie czego Państwo się nie krępują, gdyby się chcieli pochwalić. Nasz messenger do dyspozycji. To już Lux Torpeda.

0: podobno jedzenie w towarzystwie najbliższych korzystnie wpływa na poziom cukru we krwi. Przeczytałem właśnie, a tak przekonują naukowcy, którzy przeprowadzili badania i do takich wniosków doszli, więc nie tylko lepsze samopoczucie, ale i dobry wpływ na poziom glukozy we krwi ma wspólne jedzenie. No a wiadomo, że jedzenie czymś przepić trzeba, nie dodali tylko czym najlepiej. Whiskey in the Jar, Metallica, już za nami Westerok. 20 minut po czwartej, chwila przerwy. Po niej R.E.M. na naszej antenie.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Westerok.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00. Westerok.
2: W Westerok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00. W Westerok.
2: Konrad Olszewski. Zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: Babyset to jest włoska grupa Maneskin, ale nazwa grupy wzięła się z duńskiego. W razie gdyby ktoś nie wiedział, to podobno Światło Księżyca. Światło Księżyca, które będzie można obserwować już w ten weekend, jak wspominałem, pierwsza jesienna pełnia przed nami. To w sobotę wieczorową porą, a warunki podobno mają dopisywać, bo pogodny weekend się zapowiada. Potwierdzasz? Nic się
1: tak
0: nie zmieniło?
1: Jest. Do tej pory nie.
0: 16.30 się zbliża, za chwilę Michał i najnowszy raport Westerok.
2: Autopromocja. Melina. Melina. Westerok.
3: Ja z tą nostalgią swoją VHS-ową, to jeszcze tak muzycznie jestem bardzo nostalgiczny i słynny Queen na Wembley. Jakbym mógł zobaczyć, to... marzenie, nie? To jest dla mnie filmik, gdzie Fredek Mercury robi to swoje ejo, ejo z publicznością. Tego koncertu zazdroszczę, że nie było mnie jeszcze na świecie, nie było mi dane widzieć.
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Pig Out.
2: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Nowa baza wojsk lądowych USA powstanie w zachodniej części Polski. Pod uwagę brane są trzy województwa: zachodniopomorskie, dolnośląskie i lubuskie. Według Północnej Izby Gospodarczej najlepiej, aby wojska amerykańskie pojawiły się w Szczecinie lub rejonie.
7: Za województwem zachodniopomorskim przemawia m.in. fakt, że w naszym regionie jest duży poligon w Drawsku Pomorskim, korpus NATO, idealną bazę wypadową do Niemiec, silny port w Szczecinie i Świnoujściu.
6: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Izby. W bazie ma stacjonować prawie 5 tysięcy żołnierzy wraz z rodzinami.
5: To jest raport.
6: To 12-latek odpowiada za wtorkowy incydent na torach kolejowych w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Chłopiec namierzony przez policjantów w obecności rodzica przyznał się do winy. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
5: SK Rock Sport.
6: Długo wyczekiwana walka dwóch byłych mistrzów świata wagi ciężkiej. Tyson Fury zmierzy się z Antonem Joshuą 11 grudnia w Cardiff. Obaj przez lata dominowali w królewskiej kategorii, ale nigdy wcześniej nie stanęli naprzeciw siebie. Fury i Joshua mają na koncie porażki z Oleksandrem Usykiem. W piątek półfinały Mistrzostw Europy w siatkówce. Biało-czerwoni bronią tytułu, a ze Słoweńcami spotkają się w półfinale tej imprezy już po raz czwarty z rzędu. Piątkowy mecz w Mediolanie rozpocznie się o 17, o 21 Francja zagra z Finlandią. W sobotę w Toruniu poznamy mistrza świata w żużlu. O siódmy tytuł powalczy Bartosz Zmarzlik, który przed ostatnimi zawodami zajmuje drugie miejsce. Jest punkt za Brytyjczykiem Robertem Lambertem. Trzecie miejsce zajmuje Australijczyk Brady Kurz, który traci dwa oczka do Zmarzlika. Nikt spoza czołowej trójki nie ma szansy na końcowe podium, a więc Polak na pewno zdobędzie jeden z medali. Początek sobotnich zawodów na Moto Arenie o 19:00.

0: To był Van Halen i Jump w Esteroga. Teraz sobie może trochę pokopiemy.
1: To jest kopalnia odkrywkowa Eski Rock.
0: No właśnie, bo pod nieobecność Dawida też sobie tutaj urządziliśmy taką małą kopalnię odkrywkową, w której Red Hot Chili Peppers, jak już Państwu wspominałem, dzisiaj 35 lat minęło od premiery kultowego albumu Nevermind Nirvana i te same urodziny dzisiaj obchodzi płyta Blood Sugar Sex Magik zespołu Red Hot Chili Peppers. To był wtedy ich piąty album. No tak, rozpoczęła się moda na grunge. Oni, można powiedzieć, nie byli częścią tego ruchu. Rock połączony z funkiem, z fajnymi gitarowymi riffami, bardzo dobrze słyszalna linia basu, za którą odpowiadał nie kto inny, tylko Flea. No to był ich znak rozpoznawczy. Płyta, jak powiedziałem, ukazała się 24 września 1991 roku. 14 milionów sprzedanych egzemplarzy. To, jak się potem okazało, była druga najlepiej sprzedająca się płyta w dyskografii Red Hot Chili Peppers. Druga za Californication. No i sporo też wielkich hitów na tej płycie się znalazło. Wśród nich oczywiście Give It Away, ten największy, czy Under the Bridge. No a my w tym tygodniu wykopujemy inny kawałek z tracklisty tego właśnie albumu. I myślę, że warto o nim pamiętać, bo to naprawdę świetny numer jest. Breaking the Girl, Red Hoci dzisiaj ponownie w kopalni odkrywkowej Eski Rock.

0: No tak, mówiliśmy sobie sporo o tym utworze w tym tygodniu. Między innymi o tym, że to Anthony Kiedis zaśpiewał, bo zakończył burzliwy związek z jedną modelką, że tam jest taki fragment, w którym muzycy grają na przedmiotach, które gdzieś tam znaleźli, jakieś stare garnki, pokrywki i tak dalej. O tym, że teledysk nawiązujący do Gwiezdnych Wojen, no i Anthony Kiedis przypominający księżniczkę Leję w tym właśnie klipie, to za sprawą fryzury, w której się tam pojawia. I sporo sobie podzieliliśmy na temat tych właśnie dźwięków, które mam nadzieję, że po tym tygodniu ocalimy, jak to niektórzy mawiają, od zapomnienia. Breaking the Girl, Red Hot Chili Peppers w tym tygodniu w Kopalni Odkrywkowej.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Ten zespół nazywa się Queens of the Stone Age. W te wakacje grali nawet koncert w naszym kraju, ba, nawet dwa. Insignificant Other, ich nowym singlem, zamykamy tę kolejną godzinę naszego czwartkowego spotkania. Za chwilę będzie 17, to oznacza, że lada moment w studiu Michał Przybyła się pojawi i przedstawi najnowszy raport. A my jeszcze dzisiaj przez jedną godzinę tutaj będziemy razem w SC Rock, także polecam się serdecznie po 17.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
2: Łukasz Bąk.
4: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Mamy najnowsze informacje w sprawie nożownika z Podkarpacia. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z jego zatrzymania. Raniona toporkiem 10-latka może dziś opuścić szpital.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Napastnik miał walczyć na froncie w Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca Igora M., który dokonał ataku z nożem w klasztorze w Jarosławiu. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z zatrzymanym mężczyzną. Film i zdjęcia możecie zobaczyć na sk.pl. Najnowsze informacje zebrał nasz reporter Michał Rawa.
3: Zgadza się, dzień dobry. Jak się dowiedzieliśmy, napastnik posiadał paszporty niemiecki i ukraiński, ale miał także nadany polski PESEL, co oznacza, że wcześniej musiał przebywać w naszym kraju. Miał też służyć w ukraińskiej armii. Wczoraj wjechał do Polski z Niemiec, a dzisiaj próbował dostać się na Ukrainę. Nie został jednak przepuszczony przez granicę, ponieważ jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego zaatakował, to ustalają śledczy.
1: Do ataku doszło dziś rano. Zginął jeden z księży. Cztery inne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Dwie były operowane.
2: To jest raport.
1: Poszkodowana dziewczynka może jeszcze dziś opuścić szpital. To informacje od lekarzy o 10-latce z miejscowości Ptaki, ranionej toporkiem przez o rok starszego kolegę. Jej stan jest dobry, ale decyzję o ewentualnym wypisie podejmie lekarz prowadzący.
4: Dzisiaj rozmawiałam z lekarzem prowadzącym, także poinformował mnie, że w najbliższych dniach zostanie wypisana. Być może będzie to dzień dzisiejszy, natomiast na tę chwilę nie mogę potwierdzić w 100%, dlatego czekam na informację potwierdzającą, jeśli chodzi o lekarza prowadzącego.
1: Mówi rzeczniczka UDSK w Białymstoku Aneta Łukowska. Chłopiec, który ranił 10-latkę, również znajduje się w tej placówce.
2: To jest raport.
1: 5 pseudograficiarzy zatrzymanych. Wpadli, bo zostawili włączoną kamerę. W nocy z 19 na 20 września grupa około 30 osób zatrzymała awaryjnie pociąg relacji Szczecin-Świnoujście. Na stacji w Ładzinie zdewastowali skład sprejem. Straty wynoszą ponad 90 tysięcy złotych.
5: Jeśli chodzi o osoby zatrzymane, można powiedzieć, że pochodzą z tak zwanych dobrych domów. Są to obywatele polscy. Zebrany materiał pozwala na twierdzenie, że ta sama grupa dokonała podobnego czynu w Berlinie, w metrze, gdzie dokonali włamania i również zamalowali skład.
1: Mówi zastępca komendanta KWP w Szczecinie Przemysław Kucharski. Zatrzymanym grozi do 8 lat za kratami. Policja zapowiada, że to nie koniec zatrzymań. Pociąg do kultury ponownie rusza z Warszawy do Berlina. Maszyna nie tylko dowozi pasażerów do celu, ale także pozwala im uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w trakcie podróży. Pierwszy przejazd wyruszył z Warszawy. Już dziś w wagonie mogliśmy usłyszeć koncert warszawskiego kombo tanecznego.
6: Pociąg do kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie. Mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. Serdecznie zapraszamy, mamy 8 przejazdów. Oczywiście obowiązuje normalny bilet PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich. Się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera.
1: Mówi Natalii Wasserman, jedna z kuratorek projektu. Pociąg do kultury kursuje do niedzieli, a kolejne przejazdy zaplanowano jeszcze w październiku.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: W nocy przelotnych opadów trzeba spodziewać się w zachodniej i południowej części naszego kraju. Lokalnie mogą też tworzyć się mgły, także uważajcie za kółkiem. Jutro też ma być deszczowo i pochmurnie, ale jestem przekonany, że pogoda w piątek nie jest w stanie popsuć nikomu humoru. A od soboty właściwie do połowy października będziemy mogli cieszyć się prawdziwie złotą polską jesienią. Tak przynajmniej na ten moment pokazują prognozy.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: No właśnie, nic nie jest w stanie popsuć tej perspektywy zbliżającego się piątku, to już naprawdę bardzo, bardzo niedługo. Bo 4 minuty po 17 mamy wciąż czwartkowe popołudnie. I kłaniam się raz jeszcze, Michał Cieślik. Dzień dobry, to będzie ostatnia godzina naszego czwartkowego spotkania. Do 18 jesteśmy razem. Blondie i Call Me. Od tego, tę właśnie godzinę rozpoczynamy.

11 po 5, no chyba jeszcze za wcześnie na kołysanki, no chyba, że w tym wykonaniu. I tę konkretną kołysankę dla nieznajomej. Perfekt, już za nami w SC Rock. O tym zbliżającym się piątku mówiliśmy, no a to będzie wyjątkowy piątek, bo jutro, przypomnę, mija 50 lat, innymi słowy pół wieku od momentu założenia YouTube. Ta niewielka kuchnia w domu rodziców Larry'ego Mullena posłużyła za miejsce, gdzie rozpoczęła się ta wspaniała muzyczna historia. No i jutro będziemy świętować oczywiście to półwiecze YouTube. Prezenty mamy nawet z tej okazji dla Państwa. No a w każdej chwili też spodziewamy się premiery najnowszego singla YouTube, Silencio. Wiemy, że to wydarzy się dzisiaj w okolicach 18 i mogę Państwa zapewnić, jak tylko panowie ujawnią swój najnowszy singiel, od razu zagramy go w SC Rock. Także proszę o czujność. Good Charlotte przed nami.

0: Peggy Brown, Esterogi Myslowicz, no i Artur Rojek, który no nie tak dawno temu gościł w tym studiu, mniej więcej w tym czasie, więc polecamy serdecznie, gdyby ktoś chciał sobie pana Artura podejrzeć z tej wizyty, to w socialach oczywiście zachował się jakiś zapis, pamiątka z tej wizyty w naszym studiu. Polecamy nasze kanały w social mediach, tak swoją drogą. 18 minut po 17, za chwilę Queen na naszej antenie.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
2: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: jeden z najbardziej legendarnych, najsłynniejszych riffów gitarowych w historii. Zresztą u nas tylko takie, żeby nie było. To był rok 83, Owner of Lonely Heart i Yes w SC Rock. Bardzo ładne riffy też jeszcze przed godziną 18 zaprezentują nam między innymi muzycy zespołu Toto i wielki hit Africa. Lada moment pojawi się na naszej antenie.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.

0: Rock You Like a Hurricane i Scorpions na koniec godziny i naszego czwartkowego spotkania. Za 4 minuty będzie 18, a to oznacza, że za chwilę najnowszy raport w ST Rock, a już potem czwartkowy radar, no a tam premiera nowego singla zespołu U2, Silencio, tak zatytułowany będzie ten właśnie utwór. No i dowiemy się więcej, mam nadzieję, na temat tej nowej, nadchodzącej płyty zespołu U2. No a jutro wielkie świętowanie 50. urodzin tej właśnie ekipy, bo to świętowanie przypada na 25 września 2026 roku. Tak zapowiada się najbliższa przyszłość. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik jutro o tej porze. Jaro Państwa przywita. No a my słyszymy się w piątek wyjątkowo przed południem.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Ale słuchajcie, zobaczcie, wraca Dar Młodzieży, cała Gdynia wita, ludzie tam wychodzą na bulwary, machają, a jak ja wracam do domu, to słyszę, o, wrócił Dar Mozjad.
4: To jest w ogóle takie ładne słowo, Dar Mozjad, i niestety takie częste.
5: Dzień dobry, drodzy słuchacze, guten morgen, Wojtku.
3: Dzień dobry Państwu, herzlich willkommen, to jest SK Rock.
4: I to jest Wojtek, nasz ulubiony poliglota, zwłaszcza jeśli chodzi o język niemiecki.
3: Tak, czasem... Trzy języki, jeden swój, dwa w buta.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
6: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Znamy stan zdrowia rannych po ataku nożownika na Podkarpaciu. Prezydent Chin z wizytą w USA.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Został osadzony w policyjnym areszcie, czeka na przesłuchanie. To informacje z prokuratury na temat 31-letniego Igora M. Ukrainiec dokonał ataku z użyciem noża w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zginął jeden z księży, 4 kolejne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Na terenie klasztoru wciąż trwają działania śledczych, przekazała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
2: Zbierane są dowody, zabezpieczane są wszystkie ślady. Ustaleni są świadkowie, przesłuchiwani.
0: Tymczasem w szpitalu w Jarosławiu trwa walka o życie rannych. Dwie osoby były operowane, relacjonuje lekarka dyżurna w tym szpitalu Ewa Dziedzic.
3: Obaj pacjenci są już po operacji i obaj leżą u nas w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Ale ich stan jest ciężki. Dycha za nich aparat i dostaną leki na pewno i sedatywne i na pewno jest toczona krew i wszystko co trzeba to dostają, żeby po prostu ich życie uratować.
0: Pozostali ranni trafili do szpitali w Przemyślu i Przeworsku. Przypomnijmy, według naszych nieoficjalnych ustaleń napastnik był w Polsce przejazdem. Wjechał do Polski z Niemiec. Chciał dostać się na Ukrainę, ale nie został przepuszczony przez granicę. Wcześniej miał służyć w ukraińskiej armii. Na razie nie wiadomo, dlaczego zaatakował.
1: To jest raport.
0: Pierwsza taka wizyta od ponad dekady. Chiński prezydent Xi Jinping odbywa historyczną wizytę państwową w USA. Donald Trump już przywitał chińskiego kolegę w Białym Domu, twierdząc, że nawiązali naprawdę wielką przyjaźń. Głównymi tematami rozmów dwustronnych mają być handel, sztuczna inteligencja, Tajwan i wojna z Iranem, mówi Donald Trump w czasie przemówienia.
4: Podczas tej wizyty omówimy również palące kwestie dotyczące bezpieczeństwa, technologii oraz superinteligencji. Decyzje, które podejmiemy dziś w tych działaniach, mogą sprzyjać pokojowi i dobrobytowi przez kolejne dekady. Jest to drugie spotkanie obu przywódców w tym roku. Eksperci twierdzą, że głęboka nieufność po obu stronach prawdopodobnie utrudni jakiekolwiek znaczące przełomy w trakcie tych rozmów. W tle pozostaje rywalizacja obu państw o wpływy gospodarcze i technologiczne, a także spory dotyczące Tajwanu i Iranu.
1: To jest raport.
0: W Chorzowie wśród kierowców zawrzało. Szymon Michałek, prezydent miasta, zdecydował, że nie przywróci ruchu na zamkniętej od kilkunastu miesięcy estakadzie w ciągu drogi krajowej 79. Miasto zamierza wyburzyć estakadę, to będziemy nadal sparaliżowani na drodze, mówią kierowcy, z którymi rozmawiał w Chorzowie Darek Brombosz.
5: To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem między godziną 14 a 17.
6: Bo estakada było wygodniej.
7: Tak. Oczywiście, że tak. Prosto było i sprawa była rozwiązana. Teraz już jest wszystko, cały Chorzów zaciśnięty jest. Nie?
6: Pan dużo traci na tym jako taksówkarz?
8: Bardzo dużo. Przede wszystkim eksploatacja samochodu. Po roku czasu mam takie koszta za samochód do naprawy, za te wszystkie objazdy, dziury przede wszystkim, bo w mieście nic nie jest zrobione.
6: Niech osoby kompetentne się wezmą do roboty.
0: Estakada w Chorzowie została zamknięta w czerwcu ubiegłego roku. Władze miasta twierdziły, że grozi zawaleniem. Pod koniec sierpnia tego roku pod obiektem przywrócono ruch tramwajów.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: Jeśli dojechała Was jesienna chandra przez pochmurną i deszczową aurę, to spokojnie musicie wytrzymać do weekendu, bo od soboty zdecydowanie pogoda się poprawi. Będziemy notować temperatury dochodzące do 20 stopni. Ma być też słonecznie i tak zapowiada się nam pierwsza połowa października. Dziś jednak meteorolodzy ostrzegają przed mgłami, które będą tworzyć się w nocy i nad ranem. Jutro w całym kraju ma być deszczowo, także parasol jak najbardziej jeszcze się przyda.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: SK Rock.
11: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o polskiej nagrodzie, którą otrzymał Iggy Pop, a jak się uda, to i nawet sięgniemy po nowe YouTube. Ale zanim to wszystko, na początek pochylmy się nad płytą, którą świat poznał dokładnie 35 lat temu. Panie i panowie, to z kultowej płyty Nevermind. To jest oczywiście Nirvana, to Something in the Way. I to właśnie tak kultowo witamy się w czwartkowy radar. 24 września, 5 po 18. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21.

i się okazuje, że Polska go doceniła. W październiku Iggy Pop zostanie uhonorowany nagrodą człowieka ze złotym uchem. I to podczas Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit w Łodzi. Piękne wyróżnienie moim zdaniem, zważywszy na to także, że pan Iggy Pop już od lat, można powiedzieć śmiało, promuje polską muzykę w swojej własnej, prywatnej audycji w radiu BBC. No, słyszeliśmy tam wielu wspaniałych polskich artystów. Mam też wrażenie, że sam Iggy Pop ma taką trochę chyba niezdrową relację z polskim zespołem Trupa Trupa. No, oczywiście lekko żartując. Natomiast widać, jak bardzo często publicznie, a nawet prywatnie Iggy Pop paraduje w koszulce właśnie tego polskiego zespołu Trupa Trupa. My o może nie polskich zespołach, ale o polskim ważnym akcencie, który miał miejsce 20 lat temu. To właśnie wtedy David Gilmour pod koniec sierpnia 2006 roku pojawił się wraz ze swoim zespołem w Stoczni Gdańskiej no i dał fenomenalny koncert. Tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Przy okazji tego wyjątkowego jubileuszu 20-lecia, wyobraźcie sobie, że podzielił się ostatnio tym koncertem właśnie ze Stoczni z okazji 20-lecia. No i wszystko można zobaczyć na YouTube za darmo. Robi wrażenie, tak jak od lat robi wrażenie Contain the Dump. To Floydzi w SC Rock.

Od tego właśnie jest radar. Trzymamy każdego dnia od wielu lat rękę na tym muzycznym pulsie. I dlatego nie tylko robimy jeje, ale przede wszystkim mamy nowe YouTube. To YouTube, które miało swoją premierę 22 minuty temu. Przede wszystkim mamy nowe YouTube. To YouTube, które miało swoją premierę 22 minuty temu na świecie. My już mamy ten nowy kawałek i możemy go oficjalnie zaprezentować całemu światu. 50-lecie działalności grupy. To właśnie te obchody, które zaczęły się już teraz, no i zaczęły się od tego nowego singla Silencio, który ma dzisiaj swoją premierę. Zresztą w wywiadzie Bono zdradził, to jest bardzo ciekawy wywiad, powiedział tak: czy mogę powiedzieć tytuł, czy nie? No nie mogę tego powiedzieć, ale powiem. Uwaga, Bono zdradza, że nowy album nosić będzie tytuł Carnaval de Luz, czyli Karnawał Światła. Fani natomiast zwrócili już uwagę na fakt, że ostatnie słowo może być nawiązaniem do 50-lecia zespołu, bo Elka to rzymska 50, a UZ można zapisać jako YouTube. No, fani robią swoje, a muzycy robią swoje. To nowe YouTube, to Silencio, premierowo na antenie Eski Rock.

0: Pamiętacie, jak wspominałem na początku tej godziny płytę Nevermind Nirwany? To wyobraźcie sobie, że w 93 roku ta akustyczna Laila zdobyła nagrodę Grammy w kategorii najlepsza piosenka rockowa, a paradoks polegał na tym, że nowa wersja pokonała w tej samej kategorii utwór Smells Like Teen Spirit właśnie od zespołu Nirwana. No i co ciekawe, ponieważ statuetka w tej kategorii wędruje do kompozytorów, to Clapton odebrał tę nagrodę za utwór, który napisał 22 lata wcześniej. Warto było czekać.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Queen of Hearts, no właśnie. To jest z epki, którą nagrywaliśmy w Real World Studio u Petera Gabriela, więc to też była przepiękna przygoda. Byliśmy tam 3 albo 4 dni bodajże. Nagraliśmy 3 numery.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Olek Orłowski z zespołu Smolik, Kev Fox i T-Love. Zapraszam do audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: Reklama.

to my zmieniamy ten hollywoodzki klimat na rzecz Nashville, gdzie powstaje najnowsza, 10. studyjna płyta zespołu Kings of Leon. Trudna płyta, bo Caleb zdradzał, że podczas pisania konfrontował się z tęsknotą po stracie matki, godzeniem roli ojca oraz bilansem 25 lat życia w trasie koncertowej. To też był trudny moment zdrowotny, bo wiosną tego roku tak naprawdę Caleb złamał kość w stopie i to zabawnie, bo skacząc przez kanapę podczas zabawy w berka z dziećmi, no i był na tyle unieruchomiony, na tyle przywiązany tak naprawdę do siedzenia w domu, więc chwycił za gitarę akustyczną i dzięki temu powstały takie wyjątkowe dźwięki. To My Whole World i nowe Kings of Leon.

To osobisty tekst pana Enrique, który krytykował ludzi bez własnego zdania, konformistów, którzy stoją między dwoma światami i boją się opowiedzieć po jakiejkolwiek stronie, byle tylko nikomu się nie narazić. My, drodzy państwo, nikomu nie będziemy się narażać, szczególnie fanom Grzegorza Kupczyka. To już za kilka chwil w SC Rock.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Big Out.
2: Polskie dramy celebryckie to jest jak dobry serial. Mają twisty, wiesz, wchodzą bohaterowie drugoplanowi i kradną show. Jak jesteś średnio zaawansowanym użytkownikiem pudelka, to nie potrafisz tego poskładać w całość. Czemu tyle osób w tym bierze udział? To chodzi o to, że jedna dziewczyna nie dostała roli, nie? A nagle nawet jakiś reżyser filmu z 2006 się odzywa i Cezarego Pazurę jeszcze w to wkręca. Ze wszystkich fan grup, których możesz podpaść, to najbardziej nie chcesz podpaść K-popowi.
1: Tak?
2: No, tam ponoć najbardziej srogo jest.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
0: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Esga Rock Radar.
1: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zagramy premierowo nowy singiel Grzegorza Kupczyka. Sprawdzimy także, co przyszykowali muzycy Skid Row z okazji 40-lecia wyjątkowej płyty. Ale zanim to wszystko, czas zerknąć na to, co działo się pod tym papryczkowym mostem lata temu. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To Under the Bridge.

No nie może się obejść bez Eski Rock. To pan Dave Grohl, nie po raz pierwszy dzisiaj w radarze. To Foo Fighters, to The Pretender. A my zerkamy na wyjątkową płytę, która doczeka się swojego remasteru. Skid Row, 40 Seasons, The Best of Skid Row. No doczeka się ta płyta 6 listopada w Stanach Zjednoczonych i 4 grudnia na całym świecie oraz wersji CD swojego zremasterowania. Wersja niebieska winylowa robi duże wrażenie. Ja powiem szczerze, że ten kolor bardzo mi się podoba i bardzo mi leży. A propos tej płyty, która pierwotnie ukazała się w 98 roku. To był zacny krążek, bo w dużej mierze pokazywał i definiował te całe pokolenia muzyczne na jednej płycie, na której pojawiło się 16 utworów. I to było ukazanie Skid Row w jego najbardziej surowej, najgłośniejszej i najbardziej niezapomnianej formie. I dlatego zespół postanowił wrócić właśnie z tą formą, więc na tej płycie oczywiście nie może pojawić się kilka pięknych rarytasów, jak chociażby demówki Fire in the Hole, jak Frozen, jak remiksy utworów takich jak Into Another czy Breaking Down, jak koncertowe wersje Beat Yourself Blind, chociażby z Astorii, londyńskiego koncertu z 95 roku. No ale przede wszystkim na płycie The Best Of nie może zabraknąć utworów, które są The Best Of. A propos...

i czas oddać eter Eskirok temu, który mówi dzisiaj, że nie bierze jeńców. Grzegorz Kupczyk, drodzy Państwo, powoli wyłania się z kolejnym singlem zapowiadającym płytę Aperitif, która ta płyta 9 października. Sam mówi, że chyba to jest najmocniejszy utwór na tej płycie, nagrany celowo i zaaranżowany właśnie w taki sposób, aby fani wiedzieli, że Kupczyk nie zapomniał, kim jest i skąd się wywodzi. Zresztą, jak mówi, to słychać na całej płycie. Ale dodaje także, że fanom przypadnie do gustu ten utwór i da im porządny zastrzyk adrenaliny. I na końcu dodaje, że to jeden z jego ulubionych utworów na tym krążku. Panie i panowie, Grzegorz Kupczyk premierowo po raz pierwszy na antenie Eskirok w utworze Naznaczony. Będzie rock'n'rollowo.

0: Oj, kiedyś zniszczyłem sobie obraz tego utworu. Usłyszałem, drodzy państwo, wczesną wersję demo tego utworu. Ta piosenka posiada nieco inną aranżację muzyczną oraz zmienioną linię wokalną w porównaniu do tej wersji studyjnej. I wielki apel, jeśli nie znacie tamtej wersji, nie róbcie sobie tej muzycznej krzywdy, bo ciężko później wrócić do tego.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
1: Łukasz Bąk.
3: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
8: Reklama.

I gdzie jest ta granica? Gdzie jest ten szczyt Dawida Karpiuka z Dziwnej Wiosny? Bo za każdym razem, kiedy słucham tych jego nowych dźwięków, to mam wrażenie, że on przekracza kolejny jakiś rubikon wielkiego talentu i tak naprawdę tych swoich osobistych wspomnień. I to, co zrobił teraz, udowadnia, że jeszcze nie ma tej granicy. To jest jego najbardziej osobiste wyznanie, jeśli chodzi o Dziwną Wiosnę do tej pory. Jedno chyba z najbardziej osobistych wyznań na polskiej scenie muzycznej ostatnich lat. Wyjątkowe dźwięki od Dziwnej Wiosny, do której na pewno będziemy wracać. Tak jak teraz Nico McBrien, czyli perkusista Iron Maiden, wraca do historii, kiedy miał go uratować Ozzy Osbourne. Historia była, drodzy Państwo, na statku, natomiast jak mówi sam Nico, no spotkał się z Ozzym. Ozzy go zapytał, czy pamięta, jak uratował mu życie. Na co Nico odpowiedział, że nie. Odparł, że byłem tak nawalony, mówi Nico, że szedłem w stronę burty, a on mnie złapał, zanim się przechyliłem przez barierkę. Jedyne, co pamiętam, że to była ciężka podróż przez kanał, ale najwyraźniej on mnie ocalił. Drodzy Państwo, wielki człowiek, Ozzy Osbourne, nie mniej wielki, ocalony fan pizzy, z tego, co pamiętamy, po każdym koncercie musiał to zjeść. Niemniej teraz inne wspominki, bo to Wasted Years i Iron Maiden sprzed lat.

0: To jeden z dwóch magicznych utworów obok Human z całej dyskografii Metallica, które powstało w całkowicie od nowa, specjalnie z myślą o legendarnym koncercie z Orkiestrą Symfoniczną San Francisco w 1999 roku, aż szłezka się wokół zakręciła.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ale słuchajcie, zobaczcie, wraca Dar Młodzieży, cała Gdynia wita, ludzie tam wychodzą na bulwary, machają, a jak ja wracam do domu, to słyszę, o, wrócił Dar Mozjad.
3: To jest w ogóle takie ładne słowo, Dar Mozjad, i niestety takie częste.
4: Dzień dobry, drodzy słuchacze, guten morgen, Wojtku.
2: Dzień dobry Państwu, herzlich willkommen, to jest SK Rock.
3: I to jest Wojtek, nasz ulubiony poliglota, zwłaszcza jeśli chodzi o język niemiecki.
2: Tak, tymczasem... Trzy języki, jeden swój, dwa w butach.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SK Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
7: Reklama.
1: SK Rock Radar. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zagramy premierowo nowy singiel od Queens of the Stone Age. Będzie także nowy utwór od zespołu Nickelback. Ale zanim to wszystko, czas na muzyczne wyznanie miłości od pani Joan Jett, a wyznanie... Oczywiście do rock'n'rolla. I love rock'n'roll to pani Joan Jett. Równo o 20:00 w czwartek, 24 września. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00.

I kto by pomyślał, że Josh Homme będzie wracać muzycznie do okresu dorastania na przedmieściach Palm Desert? Lider Queens of the Stone Age wrócił do obrazka gotek, które pracowały w domu towarowym, gdzie pojawiał się jako młodzieniec. No i był wtedy zauroczony. To zauroczenie dzisiaj już wiemy, że przerodziło się w pomysł na piosenkę. Jak mówi, to wtedy poczułem, że jednym miejscem, w którym chcę być, jest to, gdzie są gotki, nastoletnia miłość. Czy to nie jest wspaniałe? Pyta dzisiaj retorycznie Josh Homme. No może jest, natomiast dzisiaj ciężko mówić o nastoletniej miłości, jak ma się na koncie tyle lat, ile się ma. Ale muzycznie przyjemniej jest wrócić do tamtych wspomnień sprzed lat. To nowe Queens of the Stone Age.

Zapraszamy do naszego muzycznego kółeczka. To Come Together. To Beatlesi Westerok. A zapraszamy, bo dziać się będzie przez kolejne 3 minuty. Mam dla was nowy singiel od zespołu Nickelback. Po niesamowitym, wybuchowym singlu Rattle the Cage z udziałem Johna Five, czyli numerze, którego chyba się nikt nie spodziewał. Tam panowie brzmią wręcz metalowo. A później po pełnym emocji Leave Me Behind, którego też świetnie znacie z Eski Rock, czas na nowy singiel od tego zespołu Make Me Love You. To jest ta nowa zapowiedź płyty Everything Under the Sun. Płyty, która 30 października będzie miała swoją premierę. Panowie mówią, że ten utwór próbuje uchwycić krótką i kruchą przestrzeń między możliwością a złamanym sercem. Mówią, że ten moment, w którym obietnica czegoś prawdziwego może być równie ekscytująca, co przerażająca. Jak mówią, otwarcie serca może być równie niebezpieczne, co jego zamknięcie, a Make Me Love You idealnie wpisuje się właśnie w to napięcie. A propos napięcia, jeśli nie możecie doczekać się więcej informacji odnośnie nadchodzącej płyty Nickelback, to wiedzcie, że wczoraj w zakładce Radar na eskarock.pl pojawił się wyjątkowy wywiad jeszcze przed premierą nowej płyty Nickelback. Wywiad, który przeprowadziła Klaudia. Polecamy bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. A przy okazji muzycznie zagrajmy ten nowy singiel. To nowy Nickelback, to Make Me Love You.

0: Proponuję, że ja zapętlę ten utwór, w końcu to 7 minut i jakoś dotrwamy do rana. To taka luźna propozycja, a teraz tak poważnie, to właśnie te dźwięki sprawiają, że niesamowicie cieszę się, jestem wdzięczny, że robię to, co robię od 23 lat. To High Hopes, to Floyd i Westerok, a po wyciszeniu tej muzyki i bicia tych dzwonów pojawia się później na tej płycie wyjątkowy, ukryty utwór, track. To jest krótka rozmowa telefoniczna, kiedy to wówczas 6-letni pasierb Davida Gilmoura rozmawiał z ówczesnym menadżerem zespołu Pink Floyd, Steve'em O'Rourke'iem. No prawda jest taka, że Steve całe życie marzył o tym, żeby pojawić się na płycie Floydów, więc Gilmour zrobił mu niespodziankę i umieścił to autentyczne nagranie na albumie. Ciekawe, jaką miał minę później. A propos tej wyjątkowej płyty The Division Bell.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Big Out. Na pewno niedawno była ta afera Wieczorem Panieńskim, gdzie...
3: O Jezu, to ja przegapiłem. Jaki Wieczór Panieński?
2: Polki.
4: A, w samolocie?
2: Polki.
4: Ach, wspaniałe. Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to
2: było. Wyrzucone z samolotu. Byłem na forum i widziałem relacje, że... od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu i złożyłem to w całość i napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

Dopiero co dwa dni temu świętował swoje 69. urodziny, a my cały czas świętujemy i pamiętamy to, co wydarzyło się 2 lipca na Openerze, kiedy Nick Cave pojawił się, by promować swoją ostatnią wyjątkową, osobistą płytę Wild God. To wyjątkowy artysta, który od ponad 50 lat tworzy wyjątkową mieszankę bluesa, post-punku, rocka i to wszystko w bardzo mrocznej liryce okupionej okropnym życiowym doświadczeniem. Wyjątkowy artysta, którego już teraz muzycznie porzucamy przy okazji czwartkowego radaru na rzecz innych artystów, którzy swego czasu na Openerze także zrobili duże wrażenie, szczególnie publiczność, która pojawiła się w namiocie i tak dobrze się bawiła, podskakując na drewnianej podłodze, że później po tym koncercie nie było co zbierać. Były po prostu dziury w tej podłodze. I tak było na koncercie Royal Blood na Openerze lata temu. To z nadchodzącej płyty to Swallow the Bomb w Escerock.

0: tym pięknym, klasycznym akcentem od Free kończymy nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie w Radarze. Już za kilka chwil u Wojtka Góralskiego w kawałkach mojego życia o swoich muzycznych inspiracjach opowie najnowszy perkusista zespołu T-Love, Aleksander Orłowski. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00. No i z tego miejsca przyjemnego piątku wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Wokalistą i współzałożycielem tego zespołu był mój ojciec, Wiesiek Orłowski. Podolanka była najbardziej znana, oni grali na Woodstockach, na Wośpach. W ogóle przez chwilę był to w miarę znany zespół, no więc na tej muzyce się wychowałem, to mi leciało w domu.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Olek Orłowski z zespołu Smolik, Kev Fox i T-Love. Zapraszam do audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia w SC Rock.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Czas na kawałki mojego życia w Radiu SK Rock. Wojtek Góralski, kłaniam się uprzejmie, a dzisiaj ze mną i z Państwem Aleksander Orłowski. Witam Cię serdecznie.
2: Cześć.
3: Aleksander, Olek, jest perkusistą, od jakiegoś czasu perkusistą bardzo znanej kapeli, mianowicie T-Love. Ale wcześniej można było Cię zobaczyć między innymi w kapeli Waluś Kraksa Kryzys. Miałeś okazję współpracować też taki to był projekt, właściwie wtedy się nazywał Kev Fox, ale chodzi przede wszystkim o pana Smolika.
2: No, Smolik, Kev Fox jako duet. No, gramy dalej, tylko może nie ma teraz. Tak, to dalej, wiesz, od 10 lat gramy wspólnie. Zresztą chwilę temu byliśmy w Łodzi i graliśmy support przed Hollywood Vampires. Tak. Mm.
3: Tam w ogóle jakaś piękna historia taka social mediowa wyszła, gdzie Andrzej Smolik to wszystko publikował, że tam zupełnie przez przypadek wysyłał obraz dla Johnny'ego Deppa i po jakimś czasie się tak zgrali, że graliście przed nimi support.
2: Tak, jeszcze nie pamiętam, wiesz, całej tej historii, ale w dużym skrócie Johnny uwielbia, znaczy w ogóle maluje, rysuje, jest takim, że tak powiem, multiutalentowanym artystą, ale ma słabość do słoni. I to w wszelakiej formie, w sensie obrazów czy zdjęć. Jedna z najbardziej znanych okładek Andrzeja solowej płyty jest siedzącym słoniem, a zdjęcie zrobiła jego żona Ania, która jest fotografką. No więc już nie pamiętam początku całej tej historii, ale finalnie mieli kontakt i chcieli mu dać po prostu Johnemu w dużym formacie to zdjęcie.
3: Tak.
2: Z dużymi przygodami udało się. Przy okazji w ramach podziękowań zaprosił ich na premierę jednego z filmów, w którym grał. No i tak się jakby ta znajomość jakoś tam zawiązała, ale...
3: Generalnie przyszło zaproszenie, żeby wystąpić przed Hollywood.
2: Właśnie nie wiem do końca, jak to wyglądało i też nie chciałbym tutaj skłamać. To się udało, wiesz, no niestety tylko nie zobaczyliśmy, no bo wiadomo, jak to wygląda też przy takich produkcjach. W sensie osobiście się nie spotkaliśmy. Myślę, że to jest jakaś forma trochę zbiegu okoliczności, trochę chęci i takiego jakby piękna, że tak powiem, życia, gdzie różne historie się przeplatają w taki kompletnie nieoczekiwany sposób.
3: Okay. Czyli ostatecznie niestety nie udało się piątki zbić z żadnym z tych muzyków?
2: Mi na pewno nie. Zdaje mi się, że reszcie też nie. No, tam były duże restrykcje, takie bezpieczeństwa. Oczywiście to też od nich zależało, czy uda się ewentualnie po koncercie się spotkać i jakieś takie wspólne, pamiątkowe zdjęcie zrobić, ale tam jeszcze przecież były urodziny, to była ostatni koncert na trasie, więc też dla nich na pewno osobiście duże wydarzenie, no więc nie udało nam się przeciąć.
3: Na pewno było dużo podmiotów, które zabiegały o to, żeby się spotkać.
2: Oj, a ile osób chciało bilety?
3: No, dobra, tutaj sobie na początek zaczęliśmy dosyć niestandardowo, ale przede wszystkim dzisiaj pogadamy o tobie, o twoich inspiracjach muzycznych, o tym, jak ta muzyka w tobie się zawiązywała, jak to się stało, że zostałeś paukerem, jak to się mówi w branży. No i pewnie przy okazji gdzieś tam przebrniemy przez te różne twoje doświadczenia muzyczne. Ja od czasu do czasu coś dopytam,
2: pewnie.
3: Ale zacznijmy od tego, co mi podesłałeś. Jak wolność, to wolność, Podolanka.
2: No więc historia jest taka, że wokalistą i współzałożycielem tego zespołu był mój ojciec, Wiesiek Orłowski. To jest ich pierwsza płyta z 98 roku. No i szukałem, tak się zastanawiałem, jaki utwór puścić. Podolanka była najbardziej znana, oni grali na Woodstockach, na Wośpach. W ogóle przez chwilę był to w miarę znany w miarę znany zespół. No więc na tej muzyce się wychowałem, to mi leciało w domu, w piwnicy mieli salę prób, gdzie była perkusja i stąd też miłość do perkusji, więc...
3: Tym samym mam rozwiązanie, jak ta muzyka się znalazła.
2: No, oczywiście, dokładnie tak. I dlaczego bębny? No jak już masz taki zespół, gdzie najgłośniejszym instrumentem jest największy instrument, no to co wybiera dziecko? No, największy, najgłośniejszy instrument.
3: Oczywiście, że tak. Posłuchajmy sobie, proszę Państwa, pierwszego wyboru.

0: jakbym był złośliwy, już wracając, to mógłbym powiedzieć Nepo Baby, bo to teraz takie popularne hasło.
1: Ja nie wiem, co to znaczy nawet.
0: Nie, no to teraz te wszystkie...
1: Nepo Baby?
0: Te wszystkie gwiazdy, które jakby robią karierę na nazwisku swoich rodziców, oczywiście często to jest złośliwe.
1: Ale nie udało mi się zrobić niestety na nazwisku mojego ojca żadnej kariery.
0: No to wiesz, robiłem i żartuję, a poza tym też jestem zawsze daleki od tego, bo jednak część osób, nie wszyscy, bo niektórzy jadą absolutnie na nazwisku i są po prostu celebrytami, żeby być celebrytami, ale to zawsze jest okupione jakąś pracą.
1: Nie, zresztą tam potem będą matlejsi, to opowiem o przeplataniu się tego i wręcz, znaczy nie wręcz w drugą stronę, ale jakby, wiesz, ojciec zmarł i dopiero wtedy założyłem swój zespół Magnificent Madly, który gdzieś tam się, no, był bardzo ważny w mojej karierze, więc
0: no to może
1: trudno powiedzieć o nazwisku, żeby to, wiesz, ojciec przyszedł i tutaj pomógł.
0: Nie, no jasne, wiesz, nabijam się.
1: Nie, wiadomo.
0: Nie będę ubiegał faktów, może w takim razie dopytam o poszczególne rzeczy później, no. Że masz wszystko ładnie w głowie poukładane. Rolling Stonesi póki co. Honky Tonk Women.
1: Dokładnie tak, bo jest to w zasadzie pierwszy bit, jakiego się nauczyłem na bębnach, miałem pewnie 4 albo 5 lat, właśnie na perkusji, która była u nas w piwnicy. Znaczy pierwsze rzeczy, jakie grałem, to jeszcze nie dosięgałem nogami nawet do pedału, więc miałem hi-hat zamknięty i grałem tam jakieś proste bity. No ale jak to wyglądało, że nie wiem, czy to leciało może gdzieś Honky Tonk Woman i mój ojciec właśnie mi powiedział, no to taki trudny bit, tego wiesz, bardzo trudno jest się nauczyć, bo ten cowbell gra w bardzo dziwny, charakterystyczny sposób. Ja dopiero teraz po latach w ogóle skumałem, że tam jest normalny beat grany na bębnach z hi-hatem i ten cowbell jest dograny, więc to jest w ogóle jeszcze inna historia, okay. Bo dawno nie słucham tego numeru. W każdym razie, no, więc się zaparłem i nauczyłem się tego bitu i było, wiesz, tam ojciec był pod wrażeniem, koledzy też i jak były jakieś imprezy, to schodziliśmy do piwnicy i mówił, pokaż im, ja grałem ten bit. Wow! Chłop tutaj ma talent, może się coś z tego się tutaj sensownego potem wyklei, więc sentymentalnie dalej, jeśli chodzi o początki, że tak powiem, mojej kariery czy przygody z muzyką, no to Honky Tonk Woman.
0: Pięknie, gramy, słuchamy.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: A tak teraz przyszło mi do głowy, bo jesteś w Tilawie aktualnie, prawda? Przypominam, Aleksander Orłowski, aktualny perkusista zespołu Tilaw. No i jak panowie z tego zespołu, twoi starsi jednak trochę koledzy, mnie tutaj odwiedzali, to przez wiele playlist ci stąsi się przewijali, mimo że jakby ty się z nimi nie wychowywałeś, jakby nie słuchałeś tej muzy, będąc z nimi, kiedy zakładali zespół, więc dobrze się wkleiłeś.
2: Ale wychowałem się na ich muzyce, co jest, wiesz, chichot losu, nie?
1: O, ale to pewnie na koniec sobie jeszcze tak pogadamy. No to musi być ciekawe, jak grasz w zespole, w którego pewnie słuchałeś i nasiąkałeś.
2: No, dokładnie tak i zresztą podobnie z artystą, który się za chwilę tutaj pojawi.
1: A mowa o Kulcie, bo idziemy.
2: Mowa o Kulcie i tak, i o Kaziku. Grałem przez parę lat z Kazikiem w zespole Kazik.
1: O, proszę
2: tak
1: bardzo.
2: Tak odkrywczym, jeśli chodzi o nazwę.
1: No, miał parę tych zespołów z fajnymi. Kazik jest taki bardziej lightowy.
2: Oczywiście, oczywiście. No ostatni jego taki side project, że tak to nazwę po angielsku. No, a historia jest taka, że współzałożycielem zespołu Jak Wolność to Wolność na samym początku był niejaki Szczota, czyli pełniarz Kultu, który tragicznie zmarł gdzieś w okolicach płyty Ostateczny Krach Systemu Korporacji, bo pamiętam, że tam jest Komu Bije Dzwon, jest poświęcone jemu i zdaje mi się, że on wtedy niestety odszedł. I to był człowiek, który mi też pokazywał jakieś pierwsze rzeczy na perkusji, kumple mojego ojca. Więc a propos plotu wydarzeń, no wychowujesz się na Kulcie, na Kaziku, gdzieś się pojawiają te osoby wokół ciebie, więc masz też taki jakiś osobisty do tego stosunek, a po latach grasz z Kazikiem, no to jest też bardzo, bardzo, nie wiem jak to nazwać, no piękny prezent od życia, tak, że takie koło się potrafi zakręcić, no a numer, który wybrałem dlatego, że jest przepięknie nierówno zagrane i za to uwielbiałem bardzo, jak Szczota grał bardzo po swojemu, w zasadzie bity, które wymyślał, są bardzo charakterystyczne, no bardzo świetny bębniarz.
1: Dla niektórych może być zaskoczeniem, może nawet niektórzy z Państwa nie znają. Krótkie kazanie na temat jazdy na maksa.
2: Z płyty Mój Wydawca.
1: To posłuchajmy.

0: Wracamy. Aleksander Orłowski, przypominam, aktualnie zespół T-Love. Teraz, jak się też dowiedzieliśmy, grałeś z Kazikiem. Lecimy dalej. Kawałek numer 4, The Pogues, London Girl.
1: Mówimy czy słuchamy?
0: Tak, nie, to powiedzmy trochę. Wiem, że cię zagadałem, ale lubimy wprowadzenie do każdego utworu.
1: No bardzo ważny dla mnie też zespół w zasadzie z Irlandii, nie z Anglii. Sean McGowan, wokalista, który niedawno zmarł. Który a propos Johnny'ego Deppa i nie wiem, mojego ojca i paru innych artystów, którzy tutaj są na tej playliście, dla nich był bardzo ważną osobą, przez niektórych, nawet przez Dylana, uważany za jednego z lepszych tekściarzy. Bardzo ciekawa postać, jeżeli ktoś nie zna, polecam, jeżeli znacie, polecam sobie po prostu przyjemnie posłuchać, bo też rzadko w radio można usłyszeć.
0: No to proszę bardzo, to jest ten moment.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Lecimy dalej. Dzisiaj w kawałkach mojego życia Aleksander Orłowski, perkusista, człowiek, który ma bardzo dużo fajnych doświadczeń muzycznych na koncie i o nich wszystkich sobie rozmawiamy, a przy okazji o chociażby wielkich klasykach. I tak będzie teraz Tom Waits.
2: Och, Tom Waits jest nawet tu.
1: A, wytatuowany.
2: Jest wytatuowany. Wow.
1: To pan Kazik musiał być zadowolony. Jak
2: a to też ciekawe, tak, że Kazik w zasadzie, no przynajmniej taka jest legenda miejska, jako jedyny dostał oficjalne pozwolenie na skowerowanie piosenek Toma Waitsa.
1: Okej, okay, to ładne, ale jak tutaj siedział na twoim miejscu, to praktycznie cały program mógł mi zrobić z Toma Waitsa.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: O, taki super. Moment,
1: jak zaczął o nim opowiadać, to nic końca nie było.
2: No, wielka postać, wielki artysta pod każdym względem. Gdzieś odkryłem go, też byłem bardzo młody, ojciec oczywiście mi go pokazał, tak jak The Pogues zresztą. Śmieję się, że to z takich dwóch najlepszych wokalistów, którzy nie potrafią śpiewać. No, świat Waitsa jest, raz się do niego wchodzi, albo się z niego szybko wychodzi, albo się tam zostaje na długie lata. Od czasów, myślę, że podstawówki spokojnie mogę powiedzieć, że uwielbiam. Szczególnie późniejszy okres, dużo osób woli ten pierwszy, taki bardziej jazzowy, gdzie to jest jeszcze takie bardziej z krwi i kości amerykańskie, a potem poszedł właśnie w bardzo eksperymentalne miejsca, które uważam, że może niektórzy tego nie widzą, ale według mnie w dużej mierze zmieniło też muzykę rozrywkową na świecie późniejszą.
1: Pięknie. A kawałek, który usłyszymy, to Going Out West.
2: Och, to jeszcze tylko dodam, że być może jest to najbardziej rockowy numer, wbrew pozorom, jaki jest na tej liście. Znaczy jakby poziom hardkoru tego utworu jest jakby pod każdym względem maksymalny.
1: No to pięknie się składa, bo jesteśmy w SC Rock. Słuchamy, gramy i państwo sami sobie oceniacie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
3: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
4: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
3: Czekam na was w Julinku.
4: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
11: Kawałki mojego życia w SC Rock.
12: I jesteśmy, przypominam, to są kawałki mojego życia, Aleksander Orłowski. No to zespół, o którym wspominałeś teraz na półmetku, tak? To jest twoja kapela.
13: Magnificent Medley, tak.
12: I Winter.
13: Utwór Winter, ale zanim o Winter, to o zespole i o historii. No historia jest po prostu taka, bo śmiałeś się z tego, że mój ojciec mógł mi jakoś pomóc w karierze. No mój ojciec niestety zmarł. Jak miałem z 18 lat i z 2 miesiące później dosłownie założył się zespół Magnificent Medley, ponieważ mój brat, który gra na gitarze, spotkał swojego, jak się okazało, dawnego kolegę z okresu, jak mieli po 5-6 lat.
12: Okay.
13: Później się nie widzieli przez lata, Krzysztofa Pożarowskiego. Krzysztof grał na basie i śpiewał, mój brat grał na gitarze. Brakowało im perkusisty, więc mój braciak powiedział, no pewnie, posłuchaj, nie ma problemu, mam takiego młodego od siebie 5 lat młodszego brata, który gra na perkusji, to weźmiemy jego i założymy kapelę. A Pożar ponoć powiedział, Jezus Maria, to będzie najgorsza rzecz, jaka się wydarzy. Po prostu jakimś młokosem będziemy tam go uczyli muzyki. No i było tak, że przez pierwsze pół godziny on po prostu grał na basie i totalnie sfokusowany szukał, gdzie jest raz, a ja mówię, kurde, ten koleś się nie wywala i ciągle wie, gdzie jest raz, no to będę mu jeszcze więcej robił tutaj różnych żartów, że tak to nazwę. No i zgraliśmy się w sekundę.
12: Okazało się, że coś tam już potrafisz?
13: Tak, że wszyscy raczej coś tam potrafimy i że jest nam bardzo przyjemnie.
12: No ale mówię w kontekście tego, co on sobie...
13: Oczywiście, tak. Nie no, mówię, że prawie zbladł tam przy pierwszych tak, jak zaczęliśmy grać. Musiał się mocno skupiać na tym, co się dzieje. To jeszcze okres tutaj też się pojawi, potem Mars Volta, że byłem kompletnym fanem Mars Volty, więc było szybko i gęsto. I co? I później wygraliśmy konkurs młodych talentów w Jarocinie, wydaliśmy pierwszą płytę i później epkę Little Giant, na której jest właśnie utwór Winter.

0: kawałkach mojego życia. Dzisiaj Olek Korbowski. Kawałek numer 7. Queens of the Stone Age. On the Screw.
1: Świetna kapela. Jedna z moich ulubionych rockowych, współczesnych kapel. Co można o nich powiedzieć? No, wybrałem specjalnie utwór i w ogóle te wszystkie numery są bardziej takie właśnie osobiste, nie reklamujące zespół, bo zespół wszyscy znają z innych numerów. Turning on the Screw z Joe Castillo na bębnach, uważam chyba z najfajniejszy perkusista tego zespołu, ze świetnym bitem, z przesterowanymi bębnami, bardzo to jest wszystko ciekawe. No a zespół co? Jeden z największych teraz chyba hardrockowych zespołów na...
0: Prawda, ostatnio grali jako support przez System of a Down.
1: System of a Down, tak, na stadionie. W zeszłym roku byli w Polsce również. Byli chyba raz albo dwa razy na openerze. No i pojawiają się tutaj u nas. Są w trakcie reklamowania nowej płyty, która ma niedługo wyjść, więc mam nadzieję, że będzie ona ciekawa. Już się zapowiada ciekawie, zupełnie inaczej niż poprzednie płyty. No a tutaj taki z krwi i kości, twarde, przesterowane granie Queens of the Stone Age.
0: Proszę bardzo, słuchamy.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Fajnie nam się to dzisiaj przeplata. Przypominam, w SC Rock dzisiaj moim Państwa gościem jest Aleksander Orłowski, perkusista, między innymi aktualnie zespołu T-Love, do którego jeszcze dobrniemy, The Mars Volta. O tym przed chwilką tak naprawdę wspomniałeś.
2: Tak.
1: I o utwór Teflon.
2: Teflon to jest płyta, się bodajże nazywa Octatedron. To jest ostatnia płyta z moim ukochanym bębniarzem, który się nazywa Thomas Prigen, który nagrał z nimi dwa albumy. Pierwszy to Bedlam Ingoliath, już zapomniałem, jak się nazywa ta płyta. W każdym razie dostali za nią dużo nagród i ona jest kompletnie szalona, intensywna. Tu nie, pomyślałem, że może nie będziemy mieli za bardzo czasu, żeby to puścić. Płyta Teflon dużo bardziej spokojna, ale te bębny są na pierwszym planie. Świetne granie, świetny zespół, oczywiście też znany z poprzednich płyt i z połączeniem tego gdzieś tam z Red Hotami, to znaczy, że i John Frusciante się pojawia na tych płytach. Theodore, bębniarz aktualny Queens of the Stone Age, który nagrywał pierwsze płyty The Mars Volta, także te dwa zespoły, oprócz tego, że bardzo je lubię, też się w ogóle przeplatają, to jest bardzo, bardzo fajne i przyjemne. Drodzy Państwo, myślę, że to też się rzadko zdarza posłuchać sobie Mars Volty z utworem Teflon w radio.
1: Także... Myślę, że tak. Myślę, że to będzie pierwszy raz tej audycji.
2: Bardzo myślę.
1: Nie mogę się doczekać.
2: Być może w radio.
1: Proszę bardzo, bo to jest ten program, żebyśmy mogli grać nie tylko to, co zawsze tu leci, tylko właśnie szczególnie to, czego zazwyczaj się nie słucha. Gramy i zaraz wracamy.

0: No i proszę bardzo, drogi Olku, czas na Andrzeja Smolika. Vox, to jest też zespół, grupa, projekt, jak zwał, tak zwał, z którym masz wielką chyba przyjemność występować. Kurczę, słyszałem od takiego mam bliskiego znajomego, który siedzi trochę w muzyce i on mi mówi, że słuchaj, jeżeli chodzi o klawisze, to nie ma lepszego od Smolika w Polsce.
1: No wiesz,
0: to jest subiektywne odczucie.
1: Oczywiście, ale myślę, że jeśli chodzi o charakter, o znajomość instrumentu, brzmień i jakości tych instrumentów i brzmień, to jest to naprawdę jedna z topowych osób w tym kraju. Z przepiękną wyobraźnią, bo też te wszystkie utwory jego, czy nawet przy tej współpracy, no to są głównie jakby jego świat. Kevin jest świetnym, charyzmatycznym wokalistą i pisze oczywiście też te numery, ale jeśli chodzi o aranż, o tą przestrzeń i tak dalej, no to Andrzej tutaj oczywiście błyszczy i to jest jego praca. Miałem wielki zaszczyt 10 lat temu być zaproszony na jakieś parę koncertów na zastępstwo i się okazało, że zostałem. Zaprzyjaźniliśmy się wszyscy, co też jest no przepiękne, tak, że i Kev z tej Anglii nagle się przeprowadza do Polski, zostaje, podoba mu się. No śpiewa jak nikt. Myślę, że to warto sobie zobaczyć na żywo, co się dzieje. Albo na YouTubie. No i Andrzej jest, tak jak mówię, z wyobraźnią, z takim... z muzykalnością w jednym słowie, jeżeli to trzeba by było jakoś zawrzeć. Także jestem za to bardzo wdzięczny i to jest też bardzo fajna rzecz. Jak,

0: grawerunek taki bardzo zrobiony, że tak powiem, patologicznie, że to są jego prywatne mikrofony. Więc wow. Poziom strachu, wiesz, uderzenia po prostu w taki mikrofon, który już na starcie jest drogi. Poza tym ten jest wiekowy, więc jest jeszcze droższy, a poza tym jest prywatny mikrofon Petera Gabriela. Było bardziej chyba przerażające niż cokolwiek innego po prostu w tym studiu.
1: Drogi pamiętniczku, grałem do mikrofonów Petera Gabriela, mogą...
0: Nie uderzyłem, obiecuję.
1: Nie uderzyłem. Pięknie, posłuchajmy i za chwilę wielki finał tej audycji.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: No to jesteśmy w tak naprawdę miejscu kulminacyjnym. Dzisiaj Aleksander Orłowski, aktualny perkusista zespołu T-Love. Tak jak już mieliśmy okazję usłyszeć, grałeś i grasz dalej w projekcie Smolik Fox. Grałeś wcześniej Waluś Kraksa Kryzys. Tych projektów twoich też było dużo, dużo. Jak się czułeś, kiedy się okazało, że jest ta furtka, bramka do tego, żeby zagrać w legendarnym T-Love?
2: No, dużo strachu i obaw, bo to...
1: Bo też to był taki moment, no, niefajny tak naprawdę wchodzenia do zespołu chyba, nie? Wiesz, w sensie się zrobiło głośno.
2: Wiesz co, to się robiło jakby trochę wszystko w jednym czasie. Znaczy, przede wszystkim to się zgrało jeszcze bardzo niefortunnie z chorobą Kazika i z takim strachem, że przez najbliższe pół roku nie będę wiedział, co mam robić w życiu. Więc w zasadzie, no, monitorowałem tutaj przede wszystkim sytuację i tak nie było wiadomo, co się wydarzy i wiadomo z jakiego powodu, i była pełna wyrozumiałość dla sytuacji, aczkolwiek duża też niepewność co do, tak jak mówię, przyszłości. Jednocześnie byłem jeszcze wtedy na trasie z Walusiem i

0: jakoś tak na bieżąco sobie to wszystko omawialiśmy. No i pojawia się telefon z zapytaniem, czy bym nie poszedł na przesłuchanie, bo się wydarzyły rzeczy, jakie się wydarzyły, więc na początku byłem, no co, niepewny. Myślę, że przesłuchanie mnie troszeczkę przekonało do tego, żeby się odważyć, bo jakbym dostał taką bezpośrednią propozycję, to wiesz, no nie potrafiłbym nikomu obiecać na pewno, że mogę teraz w 100% poświęcić się zespołu Tilaw. Już nie mówiąc o tym, że musielibyśmy się poznać i tak dalej, no to są takie bardzo też dla mnie ważne rzeczy, żeby się dobrze czuć w zespołach, w których się gra, nie? I nie robić tego dla pracy, tylko z potrzeby, że tak powiem, serca w dużej mierze, więc miałem chwilę czasu, bo to było w grudniu, tak? W lutym czy w styczniu były przesłuchania, więc miałem jeszcze chwilę, żeby w ogóle o tym pomyśleć, zastanowić się co i jak. No i poszedłem na przesłuchanie, było bardzo miło, później chłopcy mieli, wiesz, wewnątrz głosowanie i z tego głosowania wyszło na to, że mnie zapraszają. No przeżycie jest, wiesz, o tyle niesamowite, jak się człowiek wychował na rock'n'rollu i na takim żywym graniu, kiedy zaczynasz grać z ludźmi, którzy grają od 30-40 lat w ten sposób. I się stało, aczkolwiek no wiesz, cały rok i te wszystkie zmiany to na takim, nie wiem jak powiedzieć, wiesz, na ruchomych piaskach się czułem po prostu przez ten dłuższy okres.
1: Czyli utwór All Right z tego, co tutaj
0: chciałem puścić All Right, bo to też był
1: też najnowszej płyty.
0: Tak, to jest z najnowszej płyty pod tytułem All Right. Ale chciałem jeszcze powiedzieć też, że wiesz, no to są też świetni muzycy, którzy grali te numery przez tyle lat, więc zgrywanie się też było bardzo ciekawe, bo ja musiałem trochę wejść w stare buty czyjeś, a trochę oczywiście chodziło o to, żeby to było moje, więc widać było, które numery nam wchodzą po prostu z łatwością, a w których się dopiero ustalamy i tak dalej. I to też jest taka wielka nauka. Niektórzy widziałem, no tych komentarzy negatywnych było na szczęście mało, ale tam ze dwa jakieś się pojawiły, że to dla pieniędzy i tak dalej. Myślę, że jak ktoś jest muzykiem, to wie, co to znaczy na przykład przyjść do takiego basisty jak Nazim i zacząć z nim grać w sekcji, to jest wielka nauka tego, jak ktoś słucha twojego instrumentu i jak na niego reaguje, już nie mówiąc, nie wiem, o perkozie, czy wiesz, no tam nie ma co nikogo tam skalować, kto jest mniej lub bardziej profesjonalnym muzykiem, ale jeżeli jesteś muzykiem, to granie z takimi osobami to jest naprawdę wielka, wielka nauka. I właśnie z Nazimkiem mieliśmy, wiesz, parę takich miejsc, gdzie on nagle do mnie przychodzi. Bo oczywiście bardzo miło, ale mówi, ale tam weź sobie, posłuchaj sobie tego jeszcze, nie? Okay. Musisz wrócić do domu normalnie i się zastanowić, na czym polega różnica pomiędzy tym, jak ja gram, a jak grał to Sydney i też, żeby było jasne, wiesz, duży szacunek dla niego, za jego partie, które są też często, wiesz, charakterystyczne, no, trochę tak jak ze Szczotą, w sensie voicingów, nie? Że to jest po prostu wymyślone od początku do końca i takie to ma być. No i jak teraz tego też nie schrzanić, nie? A potem zrobić po swojemu. Więc ten All Right się pojawia dlatego, że to był pierwszy taki przełomowy numer, gdzie mimo, że oni to już grali z Sydneyem, to my zaczęliśmy go grać trochę od początku i zaczęliśmy go robić troszeczkę na wspólnych zasadach i zaczęliśmy się zgrywać. I tam też dosyć dostałem taką dozę wolności co do interpretacji tego, jak ja to będę chciał grać na żywo. No więc z taką klamerką chciałem te osobiste tutaj utwory.
1: Ekstra, fajnie, że przyniosłeś, też wytypowałeś. Słuchaj, ja mam taką propozycję, kilka, 3-4 trudniejsze pytania, powiedzmy, do wersji podcastowej. Jak się obrazisz, to po prostu już wyjdziesz, ale wszystko, co się nagrało, to zostanie. A teraz podziękujemy sobie, dziękuję ci pięknie. Dobra. W tej wersji radiowej. To była przyjemność. Proszę państwa, słuchamy sobie na koniec zespołu Tilaw. No i coś, zapraszam do wersji podcastowej. Wszystkiego dobrego.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrok.pl. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: Reklama.

jest SK Rock.

think you move me. But I'm